bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: serce pełne ciebie, śpiewa Tomek Lipiński, a nasze uszy są pełne złotych przebojów od samego rana, gdyż właśnie takimi was budzimy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakin, Tomasz Norkiewicz.
1: Dzień dobry.
0: Spoglądamy na zegary, a na zegarach już szósta.
2: No to jeszcze rzut oka na kalendarz. 28 maja mamy i to jest czwartek, a nasze spotkanie zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Pożar ocynkowni w Wielkopolsce pod kontrolą, jest apel do mieszkańców. Zachodnia Europa walczy z upałami. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już 36 osób. Będzie polski mecz w Paryżu. Świątek kontra Linet. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany. Na miejscu w nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
4: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
3: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Utrzymująca się w Hiszpanii od połowy maja fala wysokich temperatur powietrza doprowadziła do śmierci co najmniej 36 osób. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
5: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
3: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Będziemy mieć polski mecz w wielkoszlemowym French Open. Iga Świątek i Magdalinet wywalczyły awans do trzeciej rundy paryskiej imprezy i zagrają ze sobą o miejsce w 1/8 finału. Dla Świątek to okazja do wyrównania rachunków. W ostatnim ich bezpośrednim pojedynku w marcu w Miami niespodziewanie górą była Linet.
6: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć.
3: Mecz naszych tenisistek już jutro.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
8: Na razie po stolicy jedziemy spokojnie. O tej porze bardziej trzeba uważać na kierowców jeszcze nie do końca rozbudzonych niż na korki. Miejscami słońce potrafi mocniej świecić prosto w szybę, więc warto zachować odstęp i nie spieszyć się na siłę. Na ulicach pojawiają się już rowerzyści i pierwsze skutery, więc dobrze dziś patrzeć troszkę szerzej niż tylko przed maskę.

0: Słońce naprzemienne z chmurami i tak ma wyglądać poranek we Warszawie i tak będzie też wyglądała pogoda do końca dnia. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 19 stopni i podobna będzie również ta odczuwalna temperatura. Dzisiaj zdaniem synoptyków ma nie padać. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, będzie sporo słońca i może zrobić się delikatnie cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry! Po szóstej świat będzie pachniał konwaliami, kwiatami akacji oraz jedynym i niepowtarzalnym dieslem z Niemiec.
2: Po szóstej też razem wymyślimy coś, czego Amerykanie mogą się od nas nauczyć, oprócz oczywiście kompotu truskawkowego i wietrzenia mieszkań. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Prowadzący się wzruszył, gdyż gra zespół, na którego koncercie był i bilet nosi do dzisiaj w kieszeni swoich dżinsów. Troszeczkę się sprał, troszeczkę się sfatygował, ale nie oddam go nigdy. Pet Shop Boys, gramy!

0: Jesteś na miejscu, prowadził cię Krzysztof Hołowcz. A nie, wróć, to prowadziła Kasia Kowalska. Prowadź mnie, śpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dzień czwartkowy nam nastał, 28 dzień maja. No i czas o 6.12 o tej wczesnej porze spojrzeć do kalendarza. Co tam dzisiaj mamy ciekawego?
1: 88 lat temu powstało przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen.
2: Które to wyprodukowało ulubiony samochód Polaków, czyli Passata w dieslu.
1: Tak jest.
0: Tak, tak. O.
1: Dzisiaj mamy również dzień hamburgera.
3: A czy ktoś z Państwa, słuchaczy kochanych, zajada dziś na śniadanie narodowe danie? No i tu chcieliśmy powiedzieć Amerykanów, chociaż Hamburg to też miasto niemieckie. No to umówmy się, czy ktoś zajada Hamburgsa? Dajcie znać, 22, 4, 4, 3, 0, zaczynamy apel poranny. Czekamy na wasze głosy, wasze telefony i gramy Toma Jonesa, She's a Lady, 13 minut po godzinie 6. 22, 4, 4, 3, 0.

0: Przeboje na dzień dobry. Billy Joel, jeden z pierwszych artystów, który wykorzystał sztuczną inteligencję do nagrania teledysku, w którym gra na pianinie, siedzi sobie przy pianinie i zmienia wiek, niczym Brad Pitt w filmie Dziwny przypadek Benjamina Buttona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale muzyka jak najbardziej prawdziwa i my tylko po takie kawałki sięgamy, takie prawdziwe, złote przeboje. Najchętniej z lat 80. i 90., bo te kochamy najbardziej, więc duet Eurythmics już za chwilę. Jest 19 minut po 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Moloko na śniadanie, Singing Back w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach, ostatni czwartek maja się budzi, a my budzimy was. Czy już nie śpicie? Sprawdzimy to teraz eksperymentalnie, naukowo, używając aparatu telefonicznego, zwanego obecnie smartfonem, chyba że używacie dziadkofona. Numer do nas 2244 i 3 0. Powstań, baczność!
1: Na kompanii pobudka, pobudka, wstać!
2: Czołem, panie, nad redaktorze, melduję, rano wstałem. Śniadanie zjadłem, zęby umyłem, a teraz niestety to robot.
3: A teraz to spocznij, tylko nie zaśnij.
4: Tak, tylko nie zaśnij, tak? Gdyż już czwarty dzień nic nam się nie chce, no niestety. Ale czwartek budzimy i nie przestaniemy, dopóki ogólnopolskiego powstania nie zorganizujemy. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje. A zaśpiewa nam teraz Murray Hand. Minuta po 6:30.

0: Rok 1981, Jan Borysewicz na gitarze, ale na wokalu, gdyż jeszcze w zespole Lady Punk Janusza Panasewicza nie było. I to była mała Lady Punk, ale chwilę później zespół Lady Punk stał się dużą, a nawet bardzo dużą gwiazdą i tak jest do dzisiaj. Panowie w poniedziałek dostali przecież Fryderyka za całokształt twórczości. Gratulujemy i chcemy jeszcze. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 23 minuty 7.
1: Fryderyka za wysługę lat, jak to się mówi. Za chwilę u nas nazywany ostatnio osobowtórem biskupa Rysia, Muniek Staszczyk, jako szwagier Kolaska, zaśpiewa przebój imieninowy, a wcześniej sprawdzimy, czy bez korków dojedziecie do pracy na siódmą.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: W Warszawie mamy nadal dość płynny poranek. Ruch jest umiarkowany, za to mamy też coraz więcej pieszych przy przejściach i więcej jednośladów. Słońce momentami oślepia, szczególnie kiedy wyjeżdżacie z bocznych ulic, dlatego lepiej nie ufać wyłącznie temu, co widać przed maską. Spokojna jazda dzisiaj to lepszy pomysł niż nerwowe przyspieszanie między światłami.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: O tym się mówi, tym żyje internet w ostatnich dniach i tygodniach i to po obu stronach oceanu żyje. A mianowicie, uwaga, Amerykanie odkryli pewne cuda z Polski i z Europy. Na przykład kompot z truskawek, fruit water na to mówią. Bizerię odkryli, a nawet odkryli otwieranie okien i wietrzenie mieszkań.
2: No i właśnie dlatego dzisiaj pytamy was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Zaryzykujmy, może żurek.
3: Może reklamówka? Przeznaczoną do trzymania innych reklamówek.
4: No, albo kapcie dla gości.
2: Ja!
1: Też to jest rewolucja by była. Zaproponujcie coś, co jeszcze Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Jakieś szokujące odkrycie z Polski lub Europy. 22 4 4 i 3 0 to jest telefon do nas. Adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A za najmocniejszy albo najśmieszniejszy telefon wyślemy wam złotą kawę poranną. Można ją zaparzyć po polsku, czyli po turecku. Amerykanie czegoś takiego nie zna. 2 2 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Down on Me, Under Pressure śpiewa dwóch księciuniów presji, Freddie Mercury i David Bowie. Pięknie, pięknie. A my bez presji tak. Teraz co robimy? Jedziemy na wakacje!
1: Sprawdzimy wakacyjne plany Polaków. Góry, morze albo Mazury. Gdzie w Polsce będzie najwięcej turystów? O tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Czwartek mamy dzisiaj, to jest 28 maja, jest 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Śledczy wciąż namierzają sprawców alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Tańsze tankowanie na stacjach, spadają maksymalne ceny paliw. Polacy na wakacje wybierają Bałtyk, morze liderem rezerwacji. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. To autorzy fałszywych wezwań służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi prokurator Karolina Staros.
2: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Osoby już zatrzymane mają 19-20 lat. Wcześniej miały już problemy z prawem. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki, mówi Łukasz Marchewka z Sosnowskiej Straży Pożarnej. Ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu. Jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony przez samochód.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Dziś taniej na stacjach. Obniżki dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6,31 zł, a cena oleju napędowego nie przekracza 6,57 zł za litr. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3. Co z cenami, mówi Eugeniusz Triasun.
5: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za dwuosobowy nocleg w hotelu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magdalinet wygrały swoje mecze i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. To spotkanie dopiero jutro, za to dziś w drugiej rundzie zobaczymy Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza w swoich singlowych pojedynkach. Magdalinet wystąpi w deblu.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Warszawa budzi się na dobre, ale nadal da się przejechać przez miasto w miarę swobodnie. Kierowcy dzisiaj są raczej spokojni, chociaż trzeba uważać na tych, którzy próbują nadrobić poranne 5 minut. Przy takiej pogodzie łatwo przeoczyć pieszego albo rowerzystę schowanego w cieniu drzew. Warto więc zdjąć nogę z gazu i dać sobie odrobinę więcej czasu niż zwykle.

0: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się raczej pogodnego dnia. Będzie dużo słońca, ale też i dużo chmur, choć zdaniem synoptyków nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 19 stopni. Wiatr nadal mamy silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, co powinno pozytywnie wpływać na nasz nastrój. Jutro szykuje się podobna pogoda. Będzie całkiem ładnie i zrobi się nawet troszeczkę cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej zaśpiewamy sobie, że może i nie ma wody na pustyni, ale za to jest Beata Kozidrak, nasza prowadząca w Radiu Złote Przeboje.
3: Po siódmej też zaprosimy Was na premierowe rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj wystąpią w nich panowie Niechcic, Cugowski oraz Bąkiewicz. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy czwartek, 5 minut po siódmej i gramy Jerry Halliwell.

0: Fon Ameryka i grupa Red Box w radiu Złote Przeboje, ale porzucamy Amerykę bez szalu, gdyż i u nas nad Wisłą dzieją się takie rzeczy, o których opowiedzieć warto. Otóż przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Czy my już mówiliśmy, że w nowej pracy Beata odnalazła się śpiewająco? Jeśli nie, to właśnie donosimy i przypominamy, że z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. A dzisiaj opowieść ma być pikantna,
2: gdyż dzisiaj to już możemy zdradzić. Beata opowie nam, kim była zauroczona, a nawet zafascynowana w czasie pisania tekstu do piosenki Żal mi tamtych nocy i dni. I podobno był przystojny i podobno był to... A kto to był, to nie możemy zdradzać. Sami posłuchajcie. Nie. Dzisiaj o 12.30 takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz Maryla, czyli Małgośka. To nie pomyłka, to jest kolejny Złoty Przebój dla was. Gramy w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 13 po 7.

0: Phil Collins i koledzy z Genesis w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy Was codziennie, a dzisiaj mamy czwartek, 20 po siódmej.
1: No, a już za 10 minut, w związku z tym, że czwartek to będą rozmówki polsko-polskie, a z nich dowiecie się, co oznacza spotkanie z bratem Cugowskim. I nie tylko, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: polsko-polskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala się porozumieć pokoleniom Polaków, wystąpią eponimy, czyli wyrazy, które powstały od nazwy własnej, na przykład od imienia lub nazwiska. A że znamy kilka takich, to się po nich przejedziemy. Zaczynamy.
2: Bogu ducha winny Bąkiewicz na początek. To nazwisko wykorzystywane jest niecnie do określania czynności fizjologicznej wynikającej z niedodania kminku do kapusty.
1: Kolejny bohater to Cuglowski. Spotkanie z bratem Cuglowskim oznacza, że młody człowiek poszedł w cuk. Rzeczone hipotetyczne spotkanie może trwać nawet cały tydzień. Potem spotkanie z bratem Cuglowskim robi się niezdrowe.
3: No i wreszcie niechcic. Mamy czwartek, więc po raz czwarty w tym tygodniu nic nam się nie chce. Jeśli chcielibyśmy przedstawić to w sposób bardziej liryczny, to można powiedzieć, że widziałem się dzisiaj z niechcicem, Bogu miłym niechcicem.
2: I tutaj propozycja: spędzajcie z radiem złote przeboje, noce i dnie. A na koniec oczywiście pozdrawiamy wszystkich Januszów,
1: a zwłaszcza biznesu.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Our House, ten przebój zespół Madness publicznie wykonał ostatnio na igrzyskach, nie ostatnio, kilka lat temu na igrzyskach olimpijskich w Londynie, a już za dwa tygodnie zaczyna się mundial. Przypomnijmy, Shakira będzie śpiewać po raz trzeci na mundialu. Było Waka Waka, było La La La, a w tym roku będzie co? Daj, daj.
1: Daj, daj. Daj, daj, daj. Słuchajcie, żeby pozostać w klimacie tej sztuki przez wielkie esz, będzie da, formacji nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę, jest za 19 minut 8.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Przypominamy, że w najbliższy weekend czekają nas utrudnienia w centrum. Rusza remont torowiska w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Tramwaje nie pojadą między centrum a Pragą, będą objazdy i komunikacja zastępcza. Drogowcy zapowiadają też etapowe zwężanie jezdni, więc warto wcześniej zaplanować poranny przejazd przez miasto.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Po tym, jak w Ameryce odkryli, uwaga, kompot z truskawek, u nich nazwany fruit water, dzisiaj pytamy was w tym naszym cyklu, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Może suszenie grzybów na nitce, albo, uwaga, możliwość przejścia miasta na piechotę. 22 4 4 3 0.
2: No, Amerykanie powinni odkryć jeszcze pyry z wilkiem,
3: białą kiełbasę,
4: ale z ogórkami małostronnymi.
5: Amerykanie nie znają na pewno flaczków.
6: Myślę, że na liście nie może zabraknąć zepsutych ogórków i zepsutej kapusty.
7: Amerykanie mogliby odkryć, że mleko bierze się od krowy, a nie z supermarketu.
8: Myślę, że skoro Amerykanie wzięli już sobie Zbyszka Ziobro z Węgier, to powinni wziąć od nas jeszcze placek po węgiersku.
1: Zaproponujcie coś, co jeszcze poza kulinariami Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Jakieś szokujące odkrycie z Polski albo Europy. 22 4 4 i 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszy, najśmieszniejszy telefon wyślemy wam w prezencie złotą kawę poranną z prowadzącymi na pudełku. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Równo 5 minut zostało do 8, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Diesel za mniej niż złotówkę?
0: Gdzie?
1: We Włoszech, słuchajcie, kierowcy ruszyli na stację z kanistrami.
2: Niemożliwe.
1: O tym szalonym błędzie systemu i ogromnych stratach właściciela opowiem już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: Mamy dzisiaj czwartek, to jest 28 maja, jest 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko po wielkim pożarze cynkowni w Obornikach. Szturm na stacje benzynowe we Włoszech. Diesel kosztował 20 eurocentów.

0: Polska reprezentacja rozpoczyna przygotowania do meczów z Ukrainą i Nigerią. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płonęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację, uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
1: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
0: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Rozumiemy protesty naukowców, deklarują władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Protestujący wczoraj przed Sejmem naukowcy domagali się podwojenia wydatków na badania i rozwój w Polsce. Zgadzamy się co do tego, że wydatki powinny być większe, mówi wiceminister nauki Marek Gzik.
2: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki na poziomie rządowym. Parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję, aby też to, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
0: Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Szturm kierowców na stację benzynową koło Bolzano we Włoszech. Przez błąd systemu litr oleju napędowego kosztował tam nie 2 euro, a zaledwie 20 eurocentów, czyli w przeliczeniu jakieś 85 groszy. Na miejsce ruszyły tłumy kierowców z kanistrami, a kolejki rosły z minuty na minutę. Jak podają włoskie media, właściciel stacji stracił około 10 tysięcy euro. Klienci nie poniosą jednak konsekwencji, bo cena była wyświetlana prawidłowo. Czas na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zbiorą się dzisiaj we Wrocławiu i zaczną przygotowania do dwóch meczów towarzyskich. Polacy w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
4: W Warszawie mamy dobre warunki do jazdy. Nawierzchnia jest raczej sucha, a kierowcy są spokojniejsi niż zwykle. Może to kwestia ciepłego poranka, a może po prostu kawa działa. Pamiętajcie tylko, że przy takiej pogodzie łatwo o chwilenie uwagi, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. Zachowajcie ostrożność.

0: Dużo słońca, ale też i dużo chmur, choć nie powinno z nich padać. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie 19 stopni i taka będzie też odczuwalna temperatura. Nadal mamy silniejszy wiatr i on będzie nam trochę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, co będzie pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są na wahania tego ciśnienia wrażliwi. A jutro prognozowana jest podobna aura.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej ustalimy, co mamy fajnego po mamie, gdyż dzięki temu będzie można już po dziewiątej wygrać prezenty dla mamy, ale i na wspólne świętowanie.
2: A ponieważ zbliża się miesiąc z literą R, to po ósmej ustalimy też, jak wygląda obecnie fancy, trendy, wesele, czyli co się teraz podaje gościom. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartek też z R i gramy Irene Cara też z R, nawet podwójnie. Cztery po ósmej.

0: programie.
1: W Radiu Złote Przeboje nie tylko 26 maja, ale Dzień Mamy świętujemy przez cały ten tydzień. Z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla was konkurs Mam to po mamie. No i chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego po swojej mamie macie.
2: Piszcie, piszcie o tych odziedziczonych cechach charakteru, czy zdolnościach, czy nieruchomościach na stronie złoteprzeboje.pl. My nagrodzimy te najciekawsze opowieści. W tym tygodniu codziennie mamy dla was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet kwiatów, który dostarczy Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie. Co mam? Napiszcie na złoteprzeboje.pl i to pręciutko. Zapraszamy, gdyż finał tej zabawy już o 9:30.
0: Mam to po mamie.

0: Samba de Janeiro. A słowo samba wywodzi się prawdopodobnie od afrykańskiego określenia semba, które oznacza rytmiczne uderzanie się pępkami. I dzięki tej wiadomości samba podoba nam się jeszcze bardziej. 20 minut po 8 mamy.
1: A za 10 minut w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry ostatecznie ustalimy, co polskiego można by podsunąć Amerykanom poza tym kompotem z truskawek, żeby i oni byli zachwyceni. Za najlepszy pomysł będzie w prezencie złota kawa poranna dla was. Dzwońcie pod 224 4 4 i 3 0.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Po tym, jak w Ameryce odkryli kompot z truskawek, jak oni mówią na to, fruit water. Odkryli też rosół skóry, wietrzenie mieszkań i kiszonego ogórka. Dzisiaj pytaliśmy was, jakie jeszcze szokujące odkrycia z Polski, z Europy Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. No i czas na podsumowanie.
2: Uważam, że Amerykanie od nas mogliby wykorzystać takie ucierane żółtko w kubeczku z dodatkiem cukru. Tradycyjny kogel-mogel.
3: Moim zdaniem Amerykanie powinni od nas dostać koniecznie globus Polski.
4: Myślę, że Amerykanie mogliby się nauczyć takich staropolskich trików, czyli załatwiania kawy, herbaty albo papieru toaletowego z pracy.
5: Amerykanie mogliby odkryć mrożoną ikrę ze śledzi.
6: Myślę, że nic tak nie ubawi Amerykanów, nie upiększy im życia jak las parawanów plażowych na Florydzie.
7: O tak, za inwazję parawanów z Polski wysyłamy naszą złotą kawę poranną. Można ją zaparzyć po polsku, czyli po turecku. Przypominamy, gdyż Amerykany o czymś takim nie słyszały. Dziękujemy za wszystkie telefony. A jutro, uwaga, zapytamy was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.

0: Tak jak w skład syropu klonowego z Kanady wchodzi 100% syropu klonowego z Kanady, tak w skład głosu Celine Dion wchodzi 100% głosu Celine Dion i my ten głos uwielbiamy i kochamy, zwłaszcza o wczesnej porze porannej. Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 20 minut 9.
1: No i jak tam wygląda droga do pracy? To jest ta pora, w której poważnie korkują się drogi w kierunku centrum, to my zaraz sprawdzimy, jak one wyglądają, a później podaruj mi trochę słońca. No dzisiaj to życzenie może się sprawdzić. Bem i Bem zagrają, zaśpiewają w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
4: Ruch na drogach w stolicy jest większy, ale nie ma poważniejszych problemów. W wielu miejscach może was zaskoczyć ostre słońce odbijające się od szyb i karoserii, więc warto zachować koncentrację. Coraz więcej motocyklistów pojawia się też między autami, dlatego zachowajcie ostrożność szerokiej drogi.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Złote przeboje na dzień dobry. Ether David, czyli artysta z R w nazwie, a zbliża się czerwiec, czyli miesiąc z literką R w nazwie. Znaczy to, że będą się ludzie pobierać i weselić, potem rozwodzić. No dobra, nieważne. A my mamy najnowsze weselne trendy. Uwaga.
1: Tak, to już nie jest, słuchajcie, rosół schabowy i bitki.
0: Dlaczego?
1: Na dobitkę.
0: Komu
1: nie,
0: to przeszkadzało?
1: Teraz wesela są fancy, kochani.
0: No.
1: Jeszcze niedawno musiała być na weselu fotobudka i fontanna z czekoladą.
0: No.
1: A teraz na tobie jest robiona na oczach gości pizza, lody tajskie oraz sushi.
2: Przepraszam, sushi to wcale nie jest nowy wynalazek. Po to są tradycyjne polskie poprawiny, bo gości następnego dnia sushi.
1: Sushi.
2: A teraz Eros. Eros, czyli będzie błoszczyzna, czyli jednak wracamy do rosołu. Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 7.09.

0: Złote przeboje i to było dobre, a to co dobre warto powtórzyć, więc w przyszłym roku też go zaprosimy i znowu będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie. A teraz o innym artyście estrad i scen kabaretowo-stand-upowych dla niektórych.
1: Wielki projekt Donalda Trumpa jest pod znakiem zapytania. Już jutro może zapaść decyzja, która zatrzyma budowę Łuku Triumfalnego.
2: Niemożliwe.
1: Więcej o tym w wiadomościach o 9:00.

0: 28 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Rekordowe upały zbierają śmiertelne żniwo w Europie. Nocna prohibicja w Warszawie już od poniedziałku. Budowa łuku triumfalnego Donalda Trumpa podzieliła Amerykę. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło co najmniej 36 osób. W wielu regionach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni.

0: Grzegorz Kozioł.
1: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. Przyjechała policja, ale nie było większych represji, co było miłe, tylko kilka upomnień. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
0: W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Służby wciąż na tropie osób, które wysyłały fałszywe zgłoszenia zagrożeń w mieszkaniu matki prezydenta. Do tej pory zatrzymano 3 osoby, ale żadna z nich nie jest w tej chwili powiązana z fikcyjnymi alarmami w Gdańsku. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w 2 dzielnicach w Śródmieściu i na Pradze Północ.
2: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
0: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Demokraci chcą uniemożliwić Donaldowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego pod Waszyngtonem, informuje Washington Post. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu. Kongresmeni ogłosili, że jutro oficjalnie złożą projekt ustawy zakazującej wznoszenie łuku w miejscu wybranym przez Trumpa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. We Wrocławiu dziś rozpoczyna zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do 2 meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina za burtą French Open. Od sensacji do sensacji kroczy też Argentynka Solana Sierra. Najpierw wyeliminowała Emme Raducanu, a teraz Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Casper Ruud.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś odrobinę chłodniej. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni w Gdańsku, 18 w Warszawie, 19 w Krakowie, do 22 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca, pokropić może tylko w okolicach Lublina i Białegostoku.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Przez cały ten tydzień w Radiu Złote Przeboje świętujemy Dzień Mamy dla Mam. Mamy bukiety kwiatów, a dla Was 500 zł na wspólne właśnie z mamą świętowanie, a wszystko to w konkursie Mam to po mamie.
3: No to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl, napisz co masz po mamie, ale zrób to wyjątkowo, zachęcamy, bo nagradzamy autorów najfajniejszych wpisów, a kolejny finał tej zabawy już o 9.30, już niedługo, no to zapraszamy i gramy Odd the One, Hands Up, 5 minut po 9.00.

0: The Way You Make Me Feel Michaela Jacksona zagraliśmy na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje i tutaj musimy przypomnieć, że główną rolę w słynnym ulicznym teledysku do tej piosenki zagrała modelka i tancerka Tatiana Tampcen i że owa modelka miała nawet nadzieję z tego wynika na romans z Królem Popu.
1: Tak, tak, tak, ale kiedy go publicznie pocałowała na scenie, to menadżer Michaela ją zwolnił, nie tylko z romansu, ale i z pracy. No jak tak można, prawda? No a u nas teraz Sheryl Crow, której narzeczony kolarz Lance Armstrong jeździł na dopingu, czyli znów mamy, no jak tak można. Zagrajmy sobie lepiej, All I Wanna Do leci w radiu, Złote Przeboje na Dzień Dobry, gramy.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: to po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje świętujemy przez cały tydzień Dzień Mamy i sprawdzamy, co macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
2: No i mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa, no i jeszcze 1500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na wycieczkę można też.
1: Tak, na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie, my wybieramy te najpiękniejsze opowieści i tym razem poznamy autorkę jednej z takich właśnie opowieści, słuchaczkę Beatę z Gdyni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To wszyscy się zamieniają w słuch, opowiadaj, co masz po mamie.
3: A po mamie to mam wiele rzeczy, ale przede wszystkim mam miłość do motoryzacji. Kiedy byłam mała, zawsze jeździłam za mamą samochodem i to na przednim siedzeniu. No teraz, kiedy mama już jest starsza, to częściej ja ją wożę, chociaż ona też jeździ sobie takie bliższe trasy, ale uwielbiamy nasze wspólne wypady. Mimo tego, że zaraziła mama mnie do motoryzacji, to zaraziła mnie również do muzyki, do miłości, do zwierząt, do ludzi. Muzyki słuchałam od najmłodszych lat. Z mamą chodziłam na różnego rodzaju koncerty muzyczne i do tej pory nam jeszcze się uda. Udaje niekiedy razem gdzieś wyjść.
2: No Beatko droga, no to zróbmy tak, za tę piękną historię zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą, możecie razem wyjść na koncert na przykład.
3: Brawo. No dziękuję,
2: no świetnie, dla mamy mamy też bukiet, który dostarczy jej poczta kwiatowa, gratulacje,
3: wow,
2: brawo, cudowności.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
1: Tak się cieszyła Beata, jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, nie zwlekajcie, tylko zgłaszajcie się do naszej zabawy Mam to po mamie, a zgłaszacie się na złoteprzeboje.pl.
0: Mam to po mamie.

0: Jak to lubią mówić prezenterzy radiowi, a zwłaszcza ci z radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mówisz i masz! Savage, on you! A to teraz w cyklu Mówisz i Masz, powiedzmy, że się rozstajemy.
1: Mówisz i Masz, piątek będzie jutro.
0: No tak,
1: Tam, jak bardzo chcecie tego weekendu, to będzie jutro. A na razie dziękujemy za czwartkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakin,
2: Tomek Lorkiewicz,
1: a Gosia Kościelniak już z nami przy mikrofonie.
3: Czwartkowe przedpołudnie teraz zaczniemy. U nas w Radiu Złote Przeboje taka granica, to jest godzina 10, umowna, więc tuż po wiadomościach wchodzimy umownie w przedpołudnie, a tuż po południu, bo o 12.30 kolejne spotkanie z naszą majową gwiazdą i koleżanką radiową Beatą Kozidrak.

również Cyndi Lauper pięknie to zaśpiewała. Time After Time, to był rok 84, kiedy ten piękny, premierowy wtedy utwór stał się z miejsca wielkim przebojem. Za 4 minuty, godzina 10, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: auto promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.
5: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj przed Sejmem odbył się protest pracowników nauki. Domagali się oni wyższych wynagrodzeń i większego finansowania badań. Protestujący podkreślali, że obecne pensje i stypendia doktorantów są zbyt niskie, by zapewnić godne warunki do życia i pracy. Przenosimy się do Kampinoskiego Parku Narodowego. Od 1 czerwca zapłacimy tam za parkowanie. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi Magdalena Kamińska z parku.
7: Koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
6: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkomatach. Zaglądamy jeszcze do Łazienek Królewskich. Tam w tym roku rozpocznie się przebudowa koszar kantonistów. Budynek Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa ma zostać odwrócony, by lepiej otworzyć się na park i odwiedzających. Modernizacja potrwa 3 lata. Wcześniej, bo za godzinę powiem więcej o przebudowie skrzyżowania ulic Mickiewicza i Zajączka.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
6: 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie, czyli będzie troszkę chłodniej niż ostatnio. Na niebie będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur, choć ma nie padać. Nadal jest silniejszy.

0: czy wiatr, ale ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, choć z każdym dniem będzie robiło się troszeczkę cieplej. W niedzielę temperatura dobije do 25 stopni w dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: No to zaczynamy, tak jak powiedziałam, umownie przed południem. Czwartkowe, majowe, piękne, koniec maja, ale szybko ten maj mija. To jest jeden z moich ulubionych miesięcy i chciałabym, żeby trwał dłużej, ale czerwiec też nie jest gorszy. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami wielkim przebojem Eruption.

8 minut po 10, słuchacie Radia Złote Przeboje. Czwartek, za oknem wiosna, powoli przechodząca sobie w lato, a my w większości w pracy. A wczoraj bardzo rozśmieszył mnie kolega z redakcji, bo siedział wściekły, aż mu para szła z uszu i mówię: nie uszło mojej uwadze, że jesteś jakiś taki lekko niespokojny. A on na to mówi: jestem jak Rocky Balboa po trzeciej kawie, bo mi się nagrania skasowały. I od razu chwyciłam sobie ten pomysł na dzisiaj. Jaką postacią jesteśmy dziś w pracy? On był jak Rocky Balboa, bo mu się pliki skasowały, nagrania. A jaką postacią jesteśmy dziś w pracy my? Jaką jesteście wy? Postacią z kultowych filmów. I dlaczego? 2244430. No czekam, bo pomysłowi jesteście zazwyczaj niesamowicie. Czekam do południa na telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Jeśli wolicie mailem, to można. robota@złoteprzeboje.pl. Jaką postacią z kultowego filmu dziś jesteście w pracy? I dlaczego?

Radio Złote Przeboje, 10.27 przed nami. Bardzo popularny utwór Zbigniewa Wodeckiego. Popularny już w 1980 roku po występie pana Zbigniewa na festiwalu w Opolu. Dwukrotnie był wtedy ten utwór prezentowany podczas koncertów Od Opola do Opola i mikrofon i ekran. No i wtedy też piosenkarz wyjechał z tym przebojem, a mianowicie Lubię wracać tam, gdzie byłem, na festiwal popularnie zwany Interwizją, organizowany przez Międzynarodową Organizację Radia i Telewizji. Troszkę się bał, bo wydawało mu się, że to nie jest materiał na przebój. Okazało się jednak, że Zbyszek Wodecki ten konkurs wygrał. Był tak szczęśliwy, że taki wolny numer wygrał i że ma pierwsze miejsce, że pożyczył od kolegów pieniądze i na własną rękę wystawił bankiet. To były duże pieniądze, wszystko na poczet tej nagrody, którą następnego dnia miano mu wręczyć, ale okazało się, że tą nagrodą była tylko jedna róża, więc został z jedną różą i długami.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: Robota, nie zając.
1: A jaką postacią z kultowych filmów jesteście dziś w pracy? I dlaczego? 2244 i 3 0.
2: Ja to się czuję jak powolniak filmu, co ludzie powiedzą, nic mi się nie chce.
3: Jaką postacią jestem w pracy z kultowych filmów? Mogę być detektywem Monk. Perfekcjonalistą jestem. Zauważam każdy najmniejszy szczegół. Wszystko musi być na swoim miejscu.
4: Ja jestem jak Hulk. Właśnie kapelkuję łazienkę. Dopóki wszystko idzie dobrze, jestem spokojny. Ale jak coś pójdzie nie tak, to może wszystko furgać.
1: Hulk. Pod wpływem stresu człowiek spokojny w filmie Hulk przemienia się w zielonego olbrzyma, bardzo niebezpiecznego. No to lepiej cię nie denerwować dzisiaj i oby wszystko poszło dobrze nam wszystkim w pracy. Jaką postacią jesteście dziś w pracy? Postacią z kultowych filmów i dlaczego? 2244 i 3 0. Czekam do południa na telefony. Za najciekawszy dzisiaj oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam na wszystkie wasze telefony, bo macie świetne pomysły. A jeśli wolicie maile napisać, to można robota@złoteprzeboje.pl. Robota, nie zając.

No coś się stanie dziś na pewno, Andrzej Piaseczny. Andrzeju, masz rację, oby to było dobre i obyście mogli o tym opowiedzieć potem na antenie Radia Złote Przyboje. Za 3 minuty będzie godzina 11:00, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje z naszego miasta i okolicy.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Zajączka zostanie przebudowane. To po serii kolizji i wypadków, które miały tam miejsce. Powstanie tam nowa infrastruktura rowerowa, która połączy dotychczasowe ślepe odcinki i usprawni ruch w okolicy. Modernizacja potrwa około 1,5 roku. Zaglądamy do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Uruchomiony tam system sprzedaży biletów nie wytrzymał dużego zainteresowania. Część widzów zapłaciła za wejściówki, ale ich nie otrzymała. Teatr poinformował, że doszło do awarii i zapewnił o stopniowym wysyłaniu biletów i zwrotach pieniędzy. Jeszcze ciekawostka. W dużych miastach wynajem mieszkania jest drogi, ale pensje są wyższe. Analiza rankomat.pl pokazuje, że parze zarabiającej średnią krajową i wynajmującej 40-metrowe mieszkanie w stolicy zostanie ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie, mówi Jarosław Sadowski.
3: Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku.
2: Najmniej zostaje takiej parze w Częstochowie, niecałe 9 tysięcy złotych. Za godzinę wspomnę za to o wyroku dla gangu trucicieli.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Będzie raczej pogodnie, choć na niebie nie zabraknie też chmur. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie do końca dnia. Zdaniem synoptyków nie powinno padać, ale nie będzie zbyt ciepło, bo termometry maksymalnie pokażą 19 stopni. Wiatr jest silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, choć z każdym dniem będzie robiło się cieplej. I tak w niedzielę na termometrach mamy zobaczyć około 25 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Witam Was wszystkich w kolejnej godzinie przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje. Łączy nas to, że słuchamy tego samego w tym samym czasie. A czego słuchamy? Największych przebojów lat 80. i 90. z przyjemnością. Mamy dobry gust. Bajek on Dios, tak zaczynamy.

8 minut po godzinie 11. Radio Złote Przeboje, 12 czerwca 1993 roku. Brytyjski zespół UB40 wraz z piosenką I Can't Help Falling in Love with You zdobył szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Ten utwór ponownie wybrzmiał we wszystkich rozgłośniach radiowych od czasów, kiedy śpiewał go wcześniej oczywiście Elvis Presley. I to ten przebój znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Silver z Sharon Stone i Williamem Baldwinem w rolach głównych. Krytyka uznała, że piosenka zasługuje na wyróżnienie właśnie w tej wersji i po premierze mówiono, że utwór idealnie wpasował się do scen filmowych. No właśnie, a my dzisiaj sobie rozmawiamy w naszym cyklu Robota nie zając, jaką postacią jesteście dzisiaj w pracy, postacią z kultowych filmów. Dzwonicie 224 i 30 i naprawdę pomysły macie nieziemskie. Zresztą za chwilę się nimi z resztą Polski podzielimy. No to UB40, Can't Help Falling in Love.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Jaką postacią dziś w pracy jesteście? Postacią z którego kultowego filmu lub serialu? 2244430.
1: Witam, Radosław. Ja jestem jak ten miś uszatek. Zawsze jestem klapnięty, taki kurczę jak ten miś.
2: Ja osobiście porównałabym się do serialu Świat według Kiepski, dokładnie do Fredka Kiepskiego, który mówi, że nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z jego wykształceniem. Bo ja też uporczywie szukam pracy. Jestem i drukarzem, i opiekunem medycznym, mimo to nie ma.
3: Rysiek z klanu to właściwie jestem ja. Oaza spokoju. No i tak samo jestem budowlańcem, jak i Rysiek z klanu. Ta sama profesja i ten sam spokój, nic go nie zakłóci.
0: Klapnięty jak miś uszatek. Klapnięty jak uszko misia uszatka. No i oczywiście Rysiek z klanu. No to jest absolutnie kultowa postać. No a Kiepski to już nawet nie wspominam. Bardzo Wam dziękuję za telefony i czekam na kolejne 2244430. Jaką postacią z kultowego filmu lub serialu jesteście dziś w pracy? Można też mailem robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 jeszcze sobie o tym gawędzimy, a potem oddam za najciekawszy telefon biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430.
4: Robota nie zając.

Dzisiaj czwartek, więc jeszcze dziś i jutro będzie z nami prowadząca swój program w niedzielę od godziny 12 do 14. Gwiazda, a równocześnie nasza koleżanka z radia, Beata Kozidrak. A dzisiaj o 12.30 opowie znowu w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoim kolejnym wielkim przeboju. A tych wszystkich tajemnic i historii związanych z nagrywaniem, czy z teledyskiem, czy z tym, jak powstawał tekst, nie znamy. Ale poznamy. O 12.30 dzisiaj zapraszam.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd apelacyjny we Warszawie uchylił część wcześniejszego wyroku dla tzw. gangu trucicieli. Miał on wyłudzać mieszkanie od samotnych i schorowanych osób, podając im jednocześnie skażony alkohol. Obniżono też karę jednemu z oskarżonych, a sąd wskazał na błędy w ocenie dowodów przez sąd pierwszej instancji. Wyrok w tej części jest prawomocny. Rozpoczyna się sezon urlopowy, a wraz z nim mamy wzmożony ruch na lotniskach. Niestety dla niektórych podróżnych to okazja do żartów, mówi Piotr Rudzki z lotniska Chopina.
3: Gdy personel lotniska pyta, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego. I pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci.
2: Dlatego na pytanie obsługi należy odpowiadać zgodnie z prawdą. I jeszcze jedna informacja. W niedzielę o 10 w ogrodach premiera ruszy piknik z okazji Dnia Dziecka. Czekać tam będą stoiska wojska, służb mundurowych i instytucji państwowych. Nie zabraknie też darmowych atrakcji i gadżetów. W programie przewidziano również warsztaty i spotkania z bohaterami bajek.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj w miarę ładnego dnia. Będzie sporo słońca, chociaż nie zabraknie też i sporej ilości chmur, ale synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 19 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro ma być pogodnie, tych chmur będzie troszeczkę mniej i zrobi się cieplej. A w niedzielę na termometrach zobaczymy około 25 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, witamy już czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Dzisiaj akurat rozmawiamy sobie o tym, jaką postacią z filmu kultowego lub serialu dziś się czujecie. A teraz przed nami Eurythmics za chwilkę.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy, a o 12.30 spotkanie z Beatą Kozidrak.

0: złota, nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie o tym, jaką postacią z filmu kultowego dziś jesteście w pracy. Tomka, pozdrawiam mocno, który to napisał, że jest dziś w pracy jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Ściga się z czasem, aby do czwartej. A telefonów też nie brakuje.
2: Ja dzisiaj jestem jak Batman, czyli jak nietoperz dzień. Po prostu niedostępny i nieprzytomny.
3: Dziś w pracy jestem trochę jak skrzyżowanie pani Frizzl i Mirabel Madrigal, czyli dzień dobry, spontanicznie zmieniamy plan, robimy projekt, dekoracje i kryzys emocjonalny. Klasy rozwiązujemy w 12 minut.
4: Ja jestem jak Scarlett O'Hara Przeminęło wiatrem. To, co mam zrobić dziś, pomyślę o tym jutro.
5: Dzień dobry, a ja jestem jak struś pędzi wiatr. Twi, twi, twi, twi. I listy wszystkie w rejonie dostarczone. Miłego dnia dla wszystkich i słonecznego popołudnia.
1: Ja też mocno pozdrawiam i ściskam. No, poczucie humoru nas uratuje nie jeden raz. I dla Scarlett O'Hary dziś pakuje nasz piękny biały kubek z limitowanej edycji postać z kultowego filmu Scarlett O'Hara i Przeminęło z wiatrem. I jaka mądra postać, pomyślę o tym jutro. Jutro zresztą też sobie porozmawiamy. Dziękuję Wam za wszystkie telefony i maile dzisiaj, a za 20 minut w Radiu Złote Przeboje spotkanie dzisiejsze z Beatą Kozidrak.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: jak to? Dopiero się zaczynał maj. Dopiero Beata Kozidrak dołączała do naszej ekipy radiowej, żeby przez cały maj o 12.30 od poniedziałku do piątku opowiadać o swoich największych przebojach. A to już koniec maja, czyli dzisiaj i jutro jeszcze będzie można posłuchać rozmowy Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak. No i w niedzielę od 12 do 14 jej autorski program na naszych falach złotoprzebojowych. Posłuchajmy teraz razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie tak o tej porze spotykać się z Beatą Kozidrak codziennie w radiu Złote Przeboje, a później będzie żal. Później będzie żal, jak ruszysz trasę i te spotkania będą rzadsze. Oj, niedobrze, niedobrze. No ale to skoro ten żal się pojawił, to
3: żal
2: dzisiaj...
3: Żal tamtych nocy i dni.
2: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś... tak. Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
3: Wiecie co? Po prostu ja napisałam... No, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
2: Napisałaś od nowa.
3: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
2: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
3: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
2: Proszę.
3: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
2: Cóż za uroczenie.
3: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
2: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
3: Lub zauroczenie.
2: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
3: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

Jeszcze słyszę w uszach głos Beaty Kozidrak w przeboju Żal mi tamtych nocy i dni. No a już otwieramy dzisiejszą zabawę. Mamy dla Was zagadkę, no a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają Radia z logo, Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej podpisem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie. Zapraszamy. Na Wasze telefony czekamy od teraz do 17, a o 17.30 wyłonimy jak codziennie dzisiejszego zwycięzcy. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Rozwiązaniem zagadki jest najcenniejszy podpis w zeszycie kolekcjonera. 224430. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje i wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje właśnie. 224430. Rozwiązaniem zagadki jest najcenniejszy podpis w zeszycie kolekcjonera.

Ale to musiał być szał na koncercie Danger Zone, Strefa Niebezpieczeństwa i Kenny Loggins z roku 1986. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w radiu, złote przeboje i prognozy pogody na popołudnie też sprawdzimy. Zostańcie z nami, mocnym, fantastycznym, pobudzającym muzycznym uderzeniem zaczniemy kolejną godzinę.

0: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś. Śmiertelne w skutkach zdarzenie dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Sanatorium w Nałęczowie czasowo zamknięte przez wirusa. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 16 groszy, za benzynę 98 6,73, a za olej napędowy 6 zł. 37 groszy za litr. To oznacza, że jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie w Łódzkie. W wyniku obrażeń zginął 52-latek jadący jedną z nich, mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
2: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala.
1: Jego życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Tym razem chodzi o arkusze z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii i WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Sanatorium w Nałęczowie zamknięte do końca maja, tak zdecydował sanepid po tym, jak w uzdrowisku wykryto dużą liczbę zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji, wszyscy czują się dobrze. Cały ośrodek jest dezynfekowany, zacznie ponownie przyjmować kuracjuszy od 1 czerwca.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Dzień dziecka coraz bliżej, prawie połowa z nas planuje go obchodzić. Na prezenty najczęściej planujemy wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karolina Łuczak z Providenta.
4: Drugim najczęściej wybieranym prezentem jest wspólny czas, zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Wspólny spacer, wyjście do kina, czy teatru lub uroczysty posiłek.
1: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Tylko na północnym wschodzie dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu i tam 16 stopni, w centrum Polski do 18, a w Legnicy i Wrocławiu do 22. Jutro na zachodzie do 26 stopni. Dzień dobry, witamy wspólnie kolejną godzinę czwartkowego popołudnia, prawie 3 minuty po godzinie 13. Skoro już po wysłuchaniu wiadomości wiemy to, co dzieje się i w Polsce, i na świecie, a jest najbardziej istotne, to możemy sobie wracać do życia, do pracy i do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Bon Jovi.

Radio Złote Przyboje. Niezbyt często myślimy o tym, że aby utrzymać formę, na przykład żeby tańczyć podczas koncertów, gwiazdy muszą traktować swoje ciało jak sportowcy. Często ćwiczą śpiew podczas biegania na bieżni, żeby nauczyć się kontrolować oddech w czasie skoków i szybkiego poruszania się po scenie. Mają indywidualne plany żywieniowe, które wspierają regenerację mięśni po wielogodzinnych próbach tanecznych, które trwają nierzadko po 10 godzin. Na przykład Michael Jackson, no wiadomo, zrewolucjonizował występy na żywo. Jego moonwalk, precyzyjne ruchy i dynamiczne sekwencje wyznaczyły standardy dla całych pokoleń. Madonna też słynie z kondycji tańca podczas długich koncertów. Beyoncé także jest znana z niezwykle energetycznych kilkugodzinnych show, a jej choreografie łączą taniec współczesny i hip-hop i elementy marszowe. No a przed nami przebój Natalii Kukulskiej pod tytułem W biegu. A tak a propos kondycji.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla Was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje Ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.

Przed nami piosenka, która została napisana w 1984 roku z myślą o filmie Grandview USA, w którym grał Patrick Swayze, ale ostatecznie nie została tam wykorzystana. I kiedy Patrick Swayze zaproponował ten sam utwór dla Dirty Dancing, producenci uznali, że ballada w ogóle nie pasuje do klimatu filmu i początkowo nie chcieli jej umieścić na ścieżce dźwiękowej, a kiedy reżyser usłyszał demo piosenki, no jednak się nią zachwycił. Utwór idealnie wpasował się w emocjonalną scenę pożegnania bohaterów. Prawda? Radio Złote Przeboje za 29 minut będzie 14.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Z doświadczenia życiowego wiem, że wiele kobiet bardzo lubi takich mądrych, ustatkowanych, doświadczonych mężczyzn o pięknym głosie, takich już dojrzalszych. Nie no.
1: Skąd ich brać?
0: No jest taki jeden.
1: Ryszard Rynkowski?
0: No tak. Myślałam, że pomyślisz, że już wiesz ja tutaj, że firankami rzęs zamrugasz, ale nie dał się nabrać.
1: Mnie naciągnąć na lewe sanki. Słuchajcie, no mamy takich wspaniałych facetów, wspaniałe dziewczyny, chórki, duety, zespoły. No nic tylko brać i słuchać.

0: No my troszkę jak ta Sophie B. Hawkins zawsze jesteśmy pod ręką muzycznie w Radiu Złote Przeboje, ale również z tylko sprawdzonymi wiadomościami, te najbliższe o 14:00.
1: Pierwsze umowy na zakupy w ramach programu SAFE zostały właśnie podpisane. Premier mówi o dziejowej chwili, a my w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00 sprawdzimy, na co pójdą te pieniądze.

0: 28 maja, mamy czwartek, tu Radio Złote Przeboje i Miriam Lipińska, która przedstawi wiadomości.
1: Pierwsze pieniądze z programu SAFE już zagospodarowane. Sąd przyspieszył posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Jest podejrzenie pierwszego przypadku zakażenia wirusem Ebola w Europie. Pierwsze umowy na zakupy finansowane z programu SAFE podpisane. To m.in. dostawy dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym system ochrony informacji i mobilne laboratorium zajmujące się cyberbezpieczeństwem.
2: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
1: Mówi premier Donald Tusk. To jeszcze przez chwilę o polityce. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zostało przyspieszone. Odbędzie się na początku lipca, a nie we wrześniu, jak wcześniej planowano. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ekstradycji byłego ministra, który jest obecnie w USA. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
3: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
1: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Jak podają austriackie media, pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie Ebolą, ale lekarze chcą jeszcze potwierdzić wynik kolejnymi badaniami.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
1: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 złotych mniej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie na zachodzie Polski. Poznań, Szczecin, Wrocław to te miejsca, gdzie ta temperatura jest najwyższa, a przeważnie około 18. Na wschodzie mogą pojawić się opady deszczu. Aneta Łańcuchowska, Dietetyk Kliniczna i jej wspaniałości kulinarne. Co dzisiaj podajemy do stołu?
6: Ekspresowe placuszki z serka wiejskiego na słodko. Jest to ulubiony przepis moich dzieci. Jedzą je na śniadanie, jedzą na kolację, ale też bardzo dobrze sprawdzają się właśnie, gdy wychodzimy na plac zabaw. Wam również polecam.
0: Mniam. Słuchajcie, to ten przepis już niedługo, a teraz po prostu witam was serdecznie i smakowicie. Jerzy Telesiński.
7: This is Mambo number 5.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, w którym swój program w najbliższą niedzielę ma Beata Kozidrak, która do nas dołączyła, a kto chce jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe radio ze specjalnej, ściśle limitowanej serii, to ręka do góry. Taki zestaw. Wczoraj wygrał Tomek.
1: Dziękuję bardzo i też się bardzo cieszę. Fajny dzień dzisiaj się skończy. Do 18 w pracy, a tutaj proszę.
0: Uwaga, pora na podpowiedź numer 2. Hasło, którego dziś poszukujemy, najczęściej zapisuje się w pośpiechu po koncercie. Często na kartce, płycie lub zdjęciu. 2 2 4 4 3 0 do 17 czekam na wasze odpowiedzi, o co dzisiaj pytamy. No i pamiętajcie, dodajcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie zawsze, niezależnie od tego, kiedy tylko włączycie radio Złote Przeboje. Uwaga, miłośnicy Whitney Houston, powiem wam w tajemnicy na razie jeszcze, że od poniedziałku rozdajemy bilety na Tribute to Whitney Houston, wspaniałe muzyczne wydarzenie. Tyle zdradzę na razie, więcej już niebawem. Czy są tu jacyś fani talentu Whitney Houston?

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Will you be there? Zapytuje w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson, a robi to akurat w dobrym momencie, bo pora na kolejny piknikowy przepis na coś pysznego i zdrowego. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i ekspresowe placuszki z serka wiejskiego. Na słodko.
1: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
2: Potrzebujecie pół opakowania serka wiejskiego, jajko, mąka orkiszowa jasna, dwie łyżki tej mąki, pół łyżeczki proszku do pieczenia, półtorej łyżeczki erytrytolu, jedna łyżeczka oleju rzepakowego, dodatkiem mogą być sezonowe owoce, przygotowanie tych placuszków. Serek wiejski, mąka, jajko, proszek do pieczenia i erytrytol wymieszaj ze sobą. Na patelni rozgrzej olej rzepakowy, który jest cudowny do smażenia. Na rozgrzanym oleju uformuj placuszki i smaż z dwóch stron pod przykryciem, aż się oczywiście zarumienią. Na ostatnie dwie minuty możesz zdjąć pokrywkę. Placuszki podawaj właśnie z tymi sezonowymi owocami, ale też myślę, że fantastycznie będą smakować na przykład z dodatkiem jogurtu naturalnego.
1: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.

0: Right Said Fred, Don't Talk Jazz Kiss, tak grawam Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 28 maja i co w związku z tym dzieje się i w Polsce i na świecie, powiemy wam o 15.
1: Powiemy między innymi o poważnym wypadku ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami. Wiadomo, że jeden z nich został ciężko ranny, a szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 28 maja. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości.
1: Kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. Wypadek ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Zaczynamy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wypadek wojskowej ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami w Zachodniopomorskiem. 8 wojskowych USA zostało rannych. Jeden w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach. Żołnierze jechali na ćwiczenia na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Wioząca ich ciężarówka zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Sanepid zamknął do 1 czerwca uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować, wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana, ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
3: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
1: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni dłużej u osób starszych i dzieci. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
4: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
1: Z analiz rynku wynika, że teraz noclegi nad morzem są tańsze o blisko 4%.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja spektaklu, a chodzi o komedię Prawda w reżyserii Wojciecha Malajkata. Czy prawda zawsze wychodzi na jaw, a może każdy ma własną? I czy kłamstwa rzeczywiście mają krótkie nogi? Będziecie mogli to sprawdzić dzisiaj o 17.30 przy Otwockiej 14. A w sobotę szykuje się święto Saskiej Kępy. Na uczestników czekać będzie kiermasz z rękodziełem, wystawy sztuki, targ śniadaniowy czy występy artystyczne. A po 14 w kierunku sceny przy Rondzie Waszyngtona wyruszy tradycyjna barwna parada. Start o godzinie 11 na ulicy Francuskiej. Dzisiaj za to będziecie mogli wybrać się na stand-up Fresh Events dla singli. Będzie to okazja do zobaczenia na scenie komików, którzy zamierzają testować żarty do swoich najnowszych programów. Gwarantowana duża dawka śmiechu, brak cenzury i litości. Całość poprowadzi Marcin Turniak. Start o 19 przy Placu Mirowskim 1.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Gdańsk 17, Warszawa 19, 20 stopni w Krakowie, Katowicach i Łodzi, Szczecin 21, Wrocław i Poznań 22. Dzisiaj słonecznie i bez deszczu, z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich. O pewnym magicznym koncercie w Chicago, którego marzenie Rogalskiej zazdroszczę jak wszyscy diabli, pogadamy sobie z wyżej wymienioną o 15.30, bo okazja ku temu dzisiaj wyjątkowa. Zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. na cały czwartek. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Wpadliśmy na pomysł stworzenia Too Shy w mieszkaniu Nika. Kawałek miał refren, który wydawał mi się uroczy, opowiadał Chris Hamill w wywiadzie dla Guardiana. Nieoceniona okazała się pomoc jednego z kolegów. Mój znajomy biznesmen zainwestował 10 tysięcy funtów w nowy sprzęt dla nas, taki, jaki miało Depeche Mode. To odmieniło nasze brzmienie, zdradził wokalista Kaja Gugu w tej samej rozmowie. O naszych gwiazdach wiemy wszystko. Colby Calais, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

0: to a People i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Ja chciałem cię zapytać, droga Marzeno, czy ty się zaliczałaś do szalonych fanek Depeszów? Moja koleżanka Kasia kazała na siebie mówić Depeszuwa. Byłaś aż tak bardzo?
1: Byłam Depeszuwą, chociaż tak naprawdę to ja sobie do tych Depeszów troszkę potrzebowałam dojrzeć, ale no nie, tak, nie, tak. No byłam. I w ogóle, to takie pytanie to Jurek. To
0: jest czysta, nie zadaję w ogóle
1: pytań. Tak, to jest czysta formalność. Bo chcę ci powiedzieć, że jeden z najwspanialszych koncertów, jakie słyszałam w życiu, na jakich byłam w życiu, to koncert właśnie Depeszów. Uwaga. No. W Chicago, w Grand Parku, na festiwalu Lollapalooza. Zmrok zapada. Znaczy, jeśli chodzi o wszystko, czyli okoliczności, nagłośnienie, show. Pamiętam, że z moją przyjaciółką siedziałyśmy sobie na trawce. Miałyśmy takie fajne miejsce na kocyku. I ja w którymś momencie spojrzałam w gwiazdy w niebo i pomyślałam sobie...
0: To jest the moment.
1: Tak, to jest ten moment i takie coś tak metafizycznego, niezwykłego. To była jakość, to była metafizyka, to było wszystko. Chciałam się uszczypnąć, czy ja na pewno nie śnię. Zdecydowanie był to najpiękniejszy koncert w moim życiu pod każdym względem.
0: Przypomina mi się takie przykazanie Boże. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czyli nie pożądaj, nie zazdrość. I jak ja mam sobie z tym poradzić? Jak ja bym ci zazdroszczę i
1: Jurek,
0: pożądam
1: zazdrość.
0: Być tam
1: ja sama sobie tego momentu zazdroszczę do tej pory.
0: A wiesz, że ja poznałem Coolio?
1: Naprawdę?
0: Tak? Zazdrościsz mi?
1: No pewnie, że ci zazdroszczę. Człowieku, że
0: ale Boże,
1: właśnie
0: coś.
1: To mi teraz puścisz?
0: Gangsta's Paradise, 95 rok.

0: Przyjrzał ta promocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt albo wyglądasz jak moja ex.
3: Ups, jutro zapytamy Was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Kocham te niemieckie nowofalowe zespoły i to zimne, elektroniczne brzmienie. Kiedyś jeszcze stylowa panów z Alphaville była dla mnie super imponująca. No, dzisiaj to już pewnie bym się tak nie ubrał, ani nie zrobiłbym sobie takiej fryzury, ale sentyment jest. Taylor Dayne. Będziemy jej teraz słuchać. Ogłosiła właśnie, że dołączyła do Roxette jako gość specjalny amerykańskiej jubileuszowej trasy koncertowej zespołu. I to jest wspaniała wiadomość.

0: Maxi Priest, Close to You i 1990 rok, ale schodzimy na ziemię. Rok 2026, punktualnie o 16:00, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Będzie sportowo, bo mamy świetne wieści z Paryża. Życiowy sukces jednej z naszych tenisistek, Mai Chwalińskiej, we French Open. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 28 maja, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
1: Są podpisy pod kolejnymi umowami na zakupy w ramach programu SAFE. Potem o tym, za ile jutro zatankujemy. I życiowy sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej zameldowała się właśnie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Kolejne umowy finansowane z programu SAFE zostały właśnie podpisane. To na zakup hełmów z ochroną balistyczną i kamizelek zintegrowanych. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisano dziś przed południem. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
1: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jutro tankowanie będzie tańsze. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy. Natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy za litr. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla nas, konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami. Dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może tam spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. Od poniedziałku w Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja już w całym mieście. Od listopada zakaz nocnej sprzedaży alkoholu dotyczył dwóch dzielnic, Śródmieścia i Pragi Północ.
3: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: W nich na koniec sport i świetne wiadomości z kortów Roland Garros. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans do trzeciej rundy turnieju to jej życiowy sukces.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W niedzielę możecie wybrać się na komedię Lekarz na telefon. Do spektakli jednego aktora i czterech telefonów przekonacie się, jak jedno drobne kłamstwo szybko wywołuje lawinę kolejnych, prowadząc do absurdalnego zamieszania. Początek o godzinie 19 w Teatrze Scena Współczesna. Przechodzimy do kolejnej propozycji. Już w najbliższą sobotę szykuje się Dzień Sąsiada na Białołęce. Czekać tam będą atrakcje dla dużych, jak i małych. Będzie tworzenie mapy sąsiedzkiej Białołęki, rozgrywki badmintona czy poczęstunek. A to wszystko od 11 przy Głębockiej 84. Na koniec jeszcze stand-up. W niedzielę możecie wybrać się na występ Radka Drużdża. To jego pierwsza solowa trasa, podczas której zaprezentuje program Sam to zrobię. Dobra zabawa gwarantowana. Start o godzinie 19 w Domu Kultury Stokłosy. Szczegóły na ten temat oraz bilety znajdziecie oczywiście w internecie.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Deszcz może się pojawić na Podlasiu i na Podkarpaciu. Na termometrach 22 stopnie we Wrocławiu i Poznaniu, to najwyższe temperatury. 21 w Szczecinie, 20 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, 19 w Warszawie i 17 w Gdańsku. Dlaczego użyczając nawet najbliższym swoją kartę płatniczą popełniamy poważny błąd i jakie to z sobą niesie konsekwencje? Powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Jak nie dzisiaj, no to już tylko jutro macie jeszcze szansę na prezenty od naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Dołączyła do nas Beata Kozidrak. Jej zdjęcie z autografem i radio z limitowanej konkursowej edycji Radia Złote Przeboje rozdam o 17.30, a do 17.00 czekam na wasze telefony z hasłem.
1: Odpowiedź może być też również inicjał.
2: To będzie podpis Jarosława Kozidraka.
3: Ta piosenka to piosenka Kolekcjoner.
0: Te propozycje to nie są poprawne odpowiedzi. Podpowiedź numer 3 przed nami.
4: To podpis artysty specjalnie dla fana. Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to mój podpis może trafić do ciebie.
0: 2 2 4 4 3 0. Jak brzmi dzisiejsze hasło, którego szukamy? No i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Genialna grupa Classic z Nuvo w Radiu Złote Przeboje, w którym przed wakacjami warto pamiętać, że nigdy, ale to przenigdy nie należy dawać nikomu płacić naszą własną kartą. Nawet żonie, mężowi, dzieciom i najbliższym. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Podpisując umowę, właściciel karty płatniczej zobowiązuje się do przestrzegania warunków wystawcy karty. Zatem, zgodnie z przepisami bankowymi, karta nie jest własnością wspólną, z której pozostali członkowie gospodarstwa domowego mogliby korzystać bez ograniczeń. Banki ostrzegają również, że udostępnianie PIN-u albo danych karty może zostać uznane za rażące zaniedbanie w przypadku sporu. W takiej sytuacji klient traci ochronę gwarantowaną. Chociaż przepisy nakładają na banki obowiązek zwrotu pieniędzy za nieautoryzowane transakcje, to tylko wtedy, kiedy klient nie naruszył zasad bezpieczeństwa.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Do końca dnia przeważnie słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na wschodzie. Wieczór i noc z przymrozkami w pasie od północy przez centrum po południe kraju. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać krajową 20, to Pomorze Zachodnie, a chodzi o odcinek Stargard-Chociwel. W pobliżu miejscowości Dalewo droga jest tymczasowo zablokowana po śmiertelnym wypadku, w którym zginęła jedna osoba.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

What's a woman w Radiu Złote Przeboje? Co za kobieta w Radiu Złote Przeboje, czyli Kylie Minogue, mam na myśli. Okazuje się, że zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej. Dopiero w nowym dokumencie Netflixa opowiada, że 5 lat temu po raz drugi zdiagnozowano u niej raka piersi. Przyznała, że po nawrocie choroby była tylko skorupą człowieka i nie miała siły mówić o tym publicznie. Na szczęście przeszłam przez to znowu i wszystko jest dobrze. Hej, kto wie, co czeka na nas za rogiem, ale muzyka pop mnie karmi. Wyznała artystka, którą teraz zagram wam w Radiu Złote Przeboje.

0: No, pięknie jest, czy nie jest, to tak naprawdę zależy od tego, czym będzie mówić Miriam o 17. Jest, nie jest, będzie?
1: Kierowcy o 17 koniecznie zróbcie głośniej, mamy wieści dotyczące przyszłości pakietu paliwowego CPN. A szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie.

0: Mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca, a jutro ceny maksymalne paliw będą nieco niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, za benzynę 98 6,73, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
1: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. Prokuratura bada wczorajszy śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
0: W wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup. Ciężko ranny trafił do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Jak dodała prokuratura, w chwili zderzenia kask na głowie miał tylko 15-latek.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B. Była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
4: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
0: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: A dzisiaj wyraźne ochłodzenie na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Dzień nadal przeważnie słoneczny prawie wszędzie. Trochę więcej chmur na Podlasiu i na Podkarpaciu. No i tutaj też lokalnie przelotnie ciągle jeszcze może popadać. Tu Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę po raz przedostatni nagrody w związku z tym, że program na naszej antenie ma od niedawna Beata Kozidrak. Nazywam się Jerzy Telesiński, trzymam za Was kciuki, zostańcie ze mną.

Żanet w Radiu Złote Przeboje. Okazuje się, że jest właśnie w bardzo ciekawym momencie życia. Trochę zaczyna wszystko od nowa. Nowa muzyka, nowa miłość, a wkrótce pierwsze dziecko. Trzymamy kciuki za przyszłą mamę i za powodzenie na nowej drodze życia. Trzymamy też kciuki za tych, którzy chcą wygrać prezenty od Beaty Kozidrak. Już za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki, a do tego wspaniałe radio ze ściśle limitowanej serii konkursowej. Już tu na Was czekają.

0: O tym, że miłość wisi w powietrzu, zaśpiewał John Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym dzwonię teraz do naszej słuchaczki. Dzwonię z nagrodami. Dzień dobry.
1: A, witam serdecznie.
0: Jak mija czwartek z największymi przebojami lat 80. i 90.?
1: Mija bardzo fajnie. Słonecznie, na plaży.
0: Na bojejku! A gdzież ta plaża? Powiedz, żeby wszyscy zazdrościli.
1: W Kuźnicy.
0: Jest tam jeszcze pewnie sporo miejsca, co? Troszkę przed sezonem.
1: Tak.
0: A małe radyjko mam dla ciebie również tutaj od nas i do tego zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, ale jedna drobnostka. Jak brzmi hasło, o które dzisiaj pytaliśmy?
1: Hasło to był autograf.
0: I to te nagrody, które właśnie wymieniłem, droga Joanno, która sobie spędza czas z radiem Złote Przeboje na plaży, są twoje. Gratuluję.
1: A super, dziękuję ślicznie, nie spodziewałam się dzisiaj tego.
0: No widzisz, jak potrafimy zaskoczyć. No, od morza do Tatr, doskonała muzyka, niech wam towarzyszy i na wakacje, i w pracy, i wszędzie. A takie nagrody, no to też tylko u nas. No to, o Boże, czegoś ci można życzyć jeszcze więcej. No już chyba wszystko masz. No Joanno, to dostępnych nagród od Radia Złote Przeboje, co?
1: No, dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A i niektórzy to w życiu mają ciężko. Na plaży słuchają Radia Złote Przeboje. Nie ma czego zazdrościć. Jutro po raz ostatni nagrody od Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Wiecie, co robić, prawda? Dla pewności. Złoteprzeboje.pl

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.
5: Złote Przeboje w drodze.
6: Po południu przelotny deszcz możliwy na wschodzie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Z kolei w nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia od synoptyków dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na odcinku między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek w pobliżu miejscowości Cedry Małe na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch osobówek jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
5: Twoje radio Złote Przeboje.

0: I Just Call to Say I Love You w Radiu Złote Przeboje, piosenka z filmu Kobieta w Czerwieni, film, którego ja nie oglądałem, ale Tomek Brel
1: oglądał. Ja oglądałem.
0: Przygotowany do zajęć Tomek Brel. Co to dzisiaj po 18 u nas?
1: No nie będziemy oglądać filmów, to mogę obiecać. Po godzinie 18 będą na pewno koncertowo dobre wieści. Jeżeli kochacie muzykę zespołu Dire Straits, to wszystko jasne. Bądźcie czujni.
0: No takie czwartkowe popołudnie i wczesny wieczór, to ja rozumiem. To jeszcze przed Tomkiem Prince we własnej osobie.

czyli jak to mawiają książę, księciu, nio, w Radiu Złote Przeboje. A propos, która z polskich gwiazd jest zafascynowana Princem, o tym między innymi opowiem wam dzisiaj w programie Cała Muzyka po 18. Za chwilę zaczynamy.

0: Właśnie minęła 18, to oznacza, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. Wygrała 6-4, 6-0. Wydarzeniem dnia w Paryżu było jednak odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach i prowadzeniu 5-1 w trzecim przestał biegać do piłek. Ostatecznie przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Sinner, Carlos Alcaraz.
0: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura

Pięknie, Suzanne Vega i Luca w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów Dire Straits. Muzyka tego zespołu w niezwykłym symfonicznym wydaniu zabrzmi 15 czerwca w Poznaniu. Sułtanie Swingu, Walk of Life, Money for Nothing czy Brothers in Arms. Piosenki, które znamy wszyscy, no i będziemy je mogli usłyszeć ponownie w bardzo niezwykłych orkiestrowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin, a dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca, przypominam, do Poznania. I w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Pytanie bardzo proste. Jakie niezwykłe wspomnienia wiążą się z piosenkami zespołu Dire Straits? Może macie jakąś ukochaną, ulubioną? Czekam na Wasze niezwykłe opowieści. Najciekawszą historię na pewno nagrodzę biletami. Zapraszam 22 4 4 3 0.

Mualolita i Alize. Jeżeli dobrze poszukać w sieci, to być może jeszcze znajdziemy zdjęcie pewnego samolotu, który był ozdobiony rysunkiem małej dziewczynki. No właśnie, w dzieciństwie Alize wygrała konkurs na taki samolotowy rysunek, ale w plastykę nie poszła, bo jej życie zdominowało śpiewanie. A sam samolot pewnie jeszcze gdzieś tam lata. Kto wie. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj jeszcze na pewno niezwykła historia pod tytułem Nasza gwiazda spotyka gwiazdę światową. Przypominam też o koncertowych wspaniałościach dla fanów muzyki zespołu Dire Straits, symfonicznie. No a teraz muzycznie pięknie powędrujemy do lat 90. Artysta, który doczekał się zaszczytnego miana Wagnera muzyki rockowej. No taki komplement, to ja rozumiem. Meat Loaf.

Podejrzewam, że nawet dla samej Kate Bush sporą niespodzianką było, kiedy ta kompozycja powróciła triumfalnie po 40 latach na listy przebojów. Wszystko oczywiście za sprawą serialu Stranger Things, serialu, no, który chyba oglądaliśmy wszyscy. Za chwilę Amanda Lear w Radiu Złote Przeboje, artystka bardzo tajemnicza. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt albo wyglądasz jak moja ex.
3: Ups, jutro zapytamy Was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
4: W najbliższej nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia przed nimi dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To czeka nas w pogodzie. A co czeka kierowców, którzy właśnie są w trasie? Utrudnienia. Na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Chełmno-Tuchola. W pobliżu Chełmna awarię ma pojazd przewożący zwierzęta. Z tego powodu ruch odbywa się tam wahadłowo.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Amanda Leary, czyli chyba najbardziej tajemnicza postać w historii show biznesu, już wyjaśniam, o co chodzi. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, kiedy się urodziła, no to może być problem, i to zarówno z datą urodzenia, jak i z miejscem. Proszę bardzo. Saigon, Hongkong, nieco rzadziej Singapur czy też Szwajcaria. A jeżeli chodzi o datę urodzenia, no to tu zaczyna się pełen karnawał. 39, 41, 46, 1948 albo 1950. Ciekawe, czy sama Amanda Leary wie, kiedy się urodziła. No i pewnie gdyby nie reklama słodyczy przed laty, no to o tej piosence byśmy już być może nawet zapomnieli. Tyle Amanda Leary w Radiu Złote Przeboje, teraz zespół Kobra Nocka i piosenka, o której zapomnieć się nie da. Kocham cię jak Irlandię, jeden z muzycznych hymnów końca lat 80. To na pewno.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przewoje. Niedawno widziałem się z naszą redakcyjną koleżanką Marzeną Rogalską, no i udało nam się porozmawiać na temat jej fascynacji Jennifer Lopez. Okazała się być największą fanką Jennifer. A propos, no to wyobraźmy sobie, że gwiazda polska spotyka gwiazdę zagraniczną albo planuje spotkać. Taka historia przydarzyła się zespołowi Blue Café. Cała historia jest bardzo niezwykła.
1: Kiedyś Blue Café pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Princem. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakimś samochodem wiozą, a my zwariowali. Jedziemy, słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks, siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej, no oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, i tak dalej. Księciu, to, niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby do spotkania doszło. Po 19:00 bardzo dobre wiadomości dla fanów muzyki zespołu Dire Straits. Będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. No a teraz klasyka Albana i Romina Power.

0: Jaka będzie dzisiejsza noc i jaki będzie początek weekendu, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Kwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens do 4 i do 0. Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Kwalińska zagra z Greczynką Marią Sakaria i Iga Świątek z Magdą Linet. Nie wiem, to odpowiedź Roberta Lewandowskiego na dwa najważniejsze pytania. Gdzie zagra w nowym sezonie i kiedy zakończy karierę w reprezentacji? Dziś ruszyło we Wrocławiu zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Ten pierwszy w niedzielę, ten drugi w Warszawie w środę.
1: Pogoda.
0: Jutro w większości miejsc sporo słońca, przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. 15 stopni w Suwałkach, 21 w centrum, 26 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie. No, w nocy z temperaturami słabo, jak słyszeliśmy, ale za to jutro 21-26 stopni, nie ma wstydu. No to teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. W końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Teraz powędrujemy do lat 80. Thomas Anders bardzo często w Polsce się pojawia. Pewnie za niedługo ponownie będzie można usłyszeć gdzieś na scenie na żywo ten utwór.

Miałeś być. To Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy na Instagramy gwiazd. Na jednym ze zdjęć Monika Brodka pozuje na skuterze. Gdzieś chyba w ciepłych krajach, bo drzewo, które jest w tle, wygląda no, jak palma. Pooglądajcie zresztą sami. Tina Turner teraz w programie Cała Muzyka. No a ja przy okazji przypominam, jeszcze w tej godzinie na pewno podwójne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Czyli tak, Kuba Badach, Marek Napiórkowski, Krzysztof Herdzin i muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach. To 15 czerwca w Poznaniu. A ja pytam was o wasze ukochane kawałki z repertuaru Dire Straits. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja za najciekawszą historię komuś wręczę bilety. 22 4 4 3 0.

0: No, takie perełki też się zdarzały w latach 80. Baltimora i Tarzan Boy w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę oddział zamknięty i Krzysztof Jaryczewski, który pamiętam opowiadał nam o swojej pierwszej pracy przed śpiewaniem, pracował na lotnisku i doprowadził nawet do małego pożaru gdzieś na zapleczu. Zresztą temat niezwykłych zajęć gwiazd, prócz śpiewania, no to temat rzeka. Chyba najbardziej niezwykłym zajęciem może pochwalić się Krzysztof Cugowski, który, wyobraźcie sobie, pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję. No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz, do pracy w polu przy tych. No, także doświadczenie miałem, ale powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Także ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, i to bym też chętnie ten minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: No próbuję sobie to wyobrazić. Krzysztof Cugowski zbiera tulipany. Ileż ja bym dał, żeby to zobaczyć? Oddział zamknięty teraz.

0: Powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem, jak kobieta zmienną może być. No bo tak, media społecznościowe, zwłaszcza Instagram Britney Spears, żyje własnym życiem. Nie tak dawno mówiłem, że zawiesiła swoje konto, ale konto już działa. Zresztą podejrzewaliśmy, że tak będzie.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
1: Autopromocja.

0: Bardzo lubię ten kawałek, ale co ciekawe, zerknąłem na tak zwaną datę produkcji. 1977. To jest nie do uwierzenia, że ta piosenka liczy sobie już 50 lat. No dobrze, teraz pora na przyjemności koncertowe. 15 czerwca Poznań, koncert Dire Straits symfonicznie, czyli koncert, na którym usłyszycie największe hity tego zespołu w niezwykłych aranżacjach. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach, Marek Napiórkowski. No, te nazwiska to jest gwarancja niezwykłych wrażeń. A ja pytałem o wasze ukochane kawałki Dire Straits, no i wspomnienia z nimi związane. Sporo się uzbierało niezwykłych opowieści na naszej automatycznej sekretarce.
1: Cześć, tu Michał. Kiedy Dire Straits świętowało swoje sukcesy, ja byłem małym dzieciakiem i czerpałem tą radość z ich słuchania poprzez to, że moje starsze rodzeństwo tego słuchało. Na tym w pewien sposób się wychowałem. Brother in Arms to było coś, co oni nucili, czym się zachwycali. Dopiero dużo później, kiedy sam zacząłem uczyć się angielskiego, zrozumiałem, jak głębokie słowa są w tej piosence, jaka poezja tam tak naprawdę występuje. Z wielką chęcią chciałbym posłuchać tej muzyki na żywo, zwłaszcza jeżeli jednym z wykonawców będzie Kuba Badach.
0: No to świetnie się składa. Posyłam bilety w takim razie. Zapewne nieustannie warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Czwartkowy wieczór przed nami. Teraz Various Max.

0: Zespół Fun Factory, czyli zespół, który od czasu do czasu pojawia się w Polsce, zresztą z naszym krajem jest chyba nierozerwalnie związany. Wystarczy wspomnieć teledyski, które były kręcone przede wszystkim w Olsztynie, czy to w miejscowości Zator. Czy panowie i pani z zespołu Fun Factory mają jakiś przepis na pisanie wielkich przebojów? O tym kiedyś udało nam się porozmawiać, no i okazuje się, że owszem, tak.
1: If you sit down and wanna write something.
2: Jeśli specjalnie siadasz i chcesz coś napisać, to nic z tego nie będzie. Tak to nie działa. Robiłem tak wiele razy i nigdy nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Ale trafisz na właściwy moment. Zapiszesz swój pomysł. A w końcu mamy nową technologię i wystarczy telefon. Nagrasz melodię i do melodii zaczynasz pisać. Ale czasami, ja tak przynajmniej miałem, siedziałem w samochodzie, słuchałem radia i zaczynałem śpiewać czyjeś piosenki. Wiele osób tak robi. Śpiewa czyjeś piosenki do własnej melodii. Ale czy to sztuczka?
0: No, każda sztuczka jest dobra. Chris Isaak teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 12 minut w czwartkowy wieczór rozpoczynamy strefę gości.

Za moment w strefie gości programu Cała Muzyka, najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. No bo znamy przecież Krzysztofa Cugowskiego, znamy Wojciecha Cugowskiego, znamy też Piotra Cugowskiego. Zresztą w różnych konfiguracjach spotykaliśmy się przez ostatnich kilkanaście lat. Pamiętam, jak to rozmawialiśmy z zespołem Bracia, pamiętam, jak rozmawialiśmy z formacją Cugowscy, gdzie mieliśmy komplet. Piotr Cugowski postanowił spróbować sił solowo, no ale przez najbliższą godzinę poznacie różne wcielenia Piotra. Pewnego razu w muzyce, już za chwilę startujemy.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna historia, która ma swój początek bardzo dawno temu i jednocześnie chyba jest dowodem na to, że przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, jest jak najbardziej prawdziwe. Dzisiaj być może najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. Cugowski. Piotr Cugowski.

0: Poniekąd to faktycznie będzie historia o odłączaniu się od stada, bo Piotr Cugowski po pierwsze ma na swoim koncie karierę zespołową razem ze swoim bratem Wojciechem. Po drugie, formacja Cugowscy, w której mieliśmy komplet, też zrobiła spore zamieszanie, jeżeli chodzi o polski show biznes. Można powiedzieć, chyba bez cienia przesady, że sam Piotr Cugowski trochę stopniował napięcie.
1: Nie wedle, że tak powiem, scenariusza Hitchcocka, że najpierw jest wielkie uderzenie, a później jest coraz gorzej, tylko będzie coraz lepiej.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Piotr Cugowski z biegiem lat doczekał się zaszczytnego miana mistrza rockowej ballady. No właśnie, czy sam Piotr Cugowski podpisałby się pod takim określeniem?
1: Takie pytanie zawsze rodzi myśl, że każdy z głosów jest wyjątkowy i każdy z nas wokalistów i wokalistek ma swoje grono wielbicieli i na pewno dla wielbicieli dany głos jest najlepszy i bardzo dziękuję, ale dla mnie wokal i śpiewanie to nie są zawody i dla kogoś innego mój wokal może być wcale nie taki ładny.
0: Wydawać by się mogło, że Piotr Cugowski jest na scenie od zawsze, ale próbowaliśmy wspólnie dokładnie policzyć, ile to minęło od debiutu?
1: Tak, z 27 lat od pierwszych koncertów, występów, ale takich poważniejszych to jest, no powiedzmy 25 lat, tak można powiedzieć.
0: Jak to mawiają, kawał czasu, ale też próbowaliśmy z Piotrem Cugowskim znaleźć kilka najważniejszych wydarzeń, które w trakcie tych ponad dwóch dekad kariery miały miejsce. Na mojej liście na pewno występ z Johnem Lordem. Czy sam Piotr Cugowski ma listę takich kamieni milowych, jeżeli chodzi o własną karierę?
1: Na pewno podczas tych 25 lat było wiele etapów i wzlotów i gorszych momentów. Na pewno pierwszy etap z bratem i zespół bracia, który tworzyliśmy wiele, wiele lat i wiele lat staraliśmy się pracować na swoje i to się gdzieś tam udało. Drugi etap to był etap, gdzie występowaliśmy we trzech razem z tatą i ten trzeci etap to jest dziś, kiedy działam solowo. Było wiele pięknych momentów, no na pewno tak jak mówisz i zdarzały się takie perełki jak współpraca z Johnem Lordem, z nieodżałowanym hamondzistą i współzałożycielem zespołu Deep Purple.

0: Wydarzenie, o którym mówimy, miało miejsce kilkanaście lat temu, ale to jest jedno z tych spotkań, które pamięta się po latach doskonale. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że pamięta się je do końca życia. Jak do niego doszło, o tym na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Pewnego razu w Muzyce, ale ponieważ z Piotrem Cugowskim spotykaliśmy się w różnych konfiguracjach, czy to z zespołem Cugowscy, czy też z zespołem Bracia, uzasadnione jest pytanie, które od czasu do czasu pada. Czy bracia jeszcze połączą siły?
1: Trudno powiedzieć. No, nadszedł naturalny czas, żeby każdy zrobił coś na własną rękę i wypowiedział się muzycznie solowo. No, to jest 20 lat wspólnego grania i myślę, że to naturalne jest, że każdy dziś kompozycyjnie tworzy również do tak zwanej szuflady. Trochę ma co innego w głowie, bo praca w zespole jest to zawsze swojego rodzaju kompromis, a płyta solowa jest po to, żeby tego kompromisu nie było i każdy wypowiedział się to, co ma w duszy.
2: Na drugą stronę chmur najlepiej wrócę.
1: To jest naturalna sprawa, bo przecież w historii wielu zespołów było tak, że tego typu pauza jest bardzo potrzebna. Myślę, że 20 lat wspólnego grania też generuje i napięcia, i różne historie się odbywają. To był absolutnie wspaniały czas współtworzyć zespół, który ma swoją ugruntowaną pozycję, ale muzyka to jest wolność i te rzeczy, które mi gdzieś chodziły po głowie, w końcu mają szansę dziś ujrzeć światło dzienne. Ja myślę, że rozdział zespołu Bracia nie jest definitywnie zakończony. Po prostu jest to czas na to, żeby oczyścić się gdzieś z tych z różnych emocji. I dlatego tak się stało, jak się stało. No tak myślę, no tak czuję, bo myśmy nie określili czasu, gdzie każdy robi coś i po tym czasie wracamy do tego. Nie, to musi się odbyć naturalnie. Myśmy po płycie zmienili Zarzeń Bie, która się sprzedała, chwała Bogu, w nakładzie platynowym. Później mieliśmy projekt z ojcem nazwany Cugowscy, który też fajnie się przyjął i płyta się pokryła złotem i już. I przyszedł czas teraz na solowe dokonanie. Po prostu.
0: Piotr Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, pierwsza płyta solowa wydana na 40 urodziny. I o upływie czasu na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
3: Pewnego razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w głównej roli chyba najsłynniejsze nazwisko w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski. Rozmawialiśmy już o początkach, rozmawialiśmy o różnych zespołowych wcieleniach. Kilka dekad na scenie. No właśnie, obiecałem, że porozmawiamy też o upływie czasu.

0: Piotr Cukowski, czyli jak to ktoś ładnie powiedział, mistrz rockowej ballady. Ale obiecałem, że porozmawiamy o czasie, bo jak to mawia klasyk, czas płynie cały czas.
1: I nie chce się zatrzymać. I ma to do siebie, że ani się nie chce zatrzymać, a tym bardziej cofać. Ja mam całkiem niedawno, skończyłem 40 lat, zresztą tak nazywa się płyta. Tak się złożyło, bo też nie było to, broń Boże, celowane, ale... Cóż mogę powiedzieć? No, nadszedł odpowiedni moment. Myślę, że nazwanie płyty debiutanckiej 50 byłoby co najmniej dziwne.
0: 40 skończona, debiutancka płyta pod tytułem 40. Czy to jest swego rodzaju bilans?
1: To ja tak mogę się ciebie zapytać.
2: Ja myślę, że na pewno tak, ale to też nie demonizujmy. To jest wiek jak każdy inny. Wiadomo, że to jest jakaś perspektywa, z której można spojrzeć wstecz to, co się zrobiło. I niejako troszkę tak się stało. I zorientowaliśmy się, ja się zorientowałem, że chyba czas najwyższy zrobić coś na własną rękę i pokazać ludziom, że oprócz tego, co robię i co robiłem z braćmi, mam też solowo coś do wyrażenia.
0: A propos bilansów, to kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Piasecznym i też robiliśmy bilans. Andrzej Piaseczny przyznał, że sam sobie zrobił bilans 40-latka swego czasu i nawet zafundował sobie rozszerzony przegląd zdrowotny. Gdyby zgodnie z tytułem debiutanckiej płyty zrobić taki bilans, to z czego najbardziej zadowolony jest Piotr Cukowski?
1: Ja uważam, że tak, w szczegółach trudno to określić. Ja w ogóle mówię zawsze, że mam dużo szczęścia robić to, co kocham i to, w czym się spełniam, i dużo szczęścia, że mogę się tym dzielić z innymi. Natomiast myślę, że oprócz tych samych peanów jest jeszcze aspekt taki, że oprócz tej muzycznej sfery nigdy nie miałem czasu tak naprawdę rozwinąć innych swoich pasji, a każdy je gdzieś tam ma, i teraz postanowiłem, że będę spełniał inne swoje pasje.

0: Dzisiaj pewnie będzie sporo o upływie czasu, a także o wieku, bo rozmawialiśmy z kilkoma artystami, m.in. z Piotrem Kupichą i wszyscy zgodnie twierdzili, że czterdziestka to taki fajny moment w życiu każdego faceta, że pod płaszczykiem rzekomego kryzysu wieku średniego można sobie sprawić prezent motoryzacyjny. Piotr Kupicha przed laty sprawił sobie Mustanga. Czy u Piotra Cugowskiego był jakiś prezent z tej okazji?
1: Prezentem jest płyta, to przede wszystkim, natomiast faktycznie mówiąc o innych pasjach, no to chyba nie jestem oryginalny, faktycznie też interesuję się motoryzacją i coś próbuję z tym robić, ale absolutnie jeśli chodzi o podróżowanie zbyt szybkie po drogach publicznych nie wchodzi w grę, bo dla mnie to jest, tak powiem, być nie być, żyć nie żyć, więc jeżdżę bardzo dużo po Polsce, zdecydowałem się, że jakieś ambicje, powiedzmy, szybszej jazdy będę spełniał na torze. To jest stara pasja, nigdy nie spełniona, także zaczynam nową przygodę. Miałem okazję cały dzień spędzić ze znakomitym rajdowcem, człowiekiem utytułowanym wielokrotnie jako mistrz Polski, z panem Zbigniewem Szwagierczakiem, który siedział na prawym fotelu i, że tak powiem, cały dzień tłumaczył mi, jeździliśmy po to, że trochę było wygłupów, trochę wesoło, ale też trochę poważnej, merytorycznej nauki. Na pewno jest to choroba, która nie minie, tak myślę. I to nie jest kwestia kryzysu wieku średniego, tylko jest to kwestia tego, że oddając się całkowicie muzyce, gdzieś zostawiłem inne rzeczy w tle, a tego typu pasja jak motoryzacja w ogóle bardzo mnie odstresowuje, relaksuje i resetuje wszystkie te emocje, które gromadzą się podczas muzykowania.
0: Ale podkreślmy, motoryzacyjne wygłupy tylko na torze.
1: Tak, zdecydowanie. Nie, to w ogóle nie ma innej opcji, nie ma warunków. Ja robię około 80 tysięcy, 70 tysięcy, powiedzmy, rocznie za kółkiem, więc na wygłupy absolutnie nie ma miejsca. Znajomi się ze mnie śmieją, że spokojnie jako kierowca tira mogę dorabiać. No.
2: Miałaś nie płakać, miałaś być twarda, co z tobą jest?
0: A skoro o motoryzacji mowa, to Piotr Cugowski przyznał, że poprawia się infrastruktura.
1: Natomiast no, nie poprawia się w głowach i gdzieś tej życzliwości na drodze brak. Z tym mamy cały czas kłopot. To jest echo jeszcze jednak czasów zamierzchłych. I to jest bolączka, bo raz, że i kultura jazda, dwa, że tych aut jest naprawdę cała masa. I ostatnio gdzieś czytałem, że mamy chyba największy odsetek w Europie, jeśli chodzi o stosunek aut do ludzi zamieszkujących nasz kraj. Także coś w tym jest faktycznie.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce posiadacz najbardziej znanego w muzycznym świadku nazwiska Cugowski, Piotr Cugowski.

0: zetrzesz w pył.
1: Wspominaliśmy już o tym, że solowy debiut, pierwsza płyta, pojawiła się na 40. urodziny. Przez kilka dekad, jakie upłynęły od muzycznego debiutu, świat zmienił się na tyle, że część artystów nie myśli już w kategoriach albumu, skupiając się na pojedynczych piosenkach. Jak to jest u Piotra Cugowskiego?
2: Ja jestem jeszcze jakby ze starej szkoły i dla mnie płyta to jest... Fizyczna to jest coś, co mam, co wydałem, co realnie istnieje i jest to dobrym przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tak, po staremu, zdecydowanie. Płyta, trasa, koncerty, te single gdzieś pojawiają się w przestrzeni radiowej, co mnie bardzo cieszy. Trochę mam takie, no, powiedzmy, nie, no jest to oczywiście bardzo miłe, bo gdzieś w tej przestrzeni internetowej te single się fajnie przyjmują i te liczby wyświetleń robią wrażenie. Natomiast mam wrażenie, że to nie do końca jeszcze się przekłada na takie realne zainteresowanie artystą.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Skoro łapiemy się za słówka, znalazłem bardzo ciekawe zdanie. Mój wewnętrzny realista podpowiada mi, że z tym całym naszym biznesem muzycznym w Polsce nie jest wcale tak różowo. Co miał na myśli Piotr Cugowski?
2: No ja myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, bo... Czy ja, broń Boże, nie chcę narzekać, natomiast to wygląda po prostu tak, że w 40-milionowym kraju złota płyta to jest 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy płyt. No to nawet chyba nie jest promil tego społeczeństwa, więc coś jest na rzeczy i ja jestem tego zdania. Oczywiście jest ta strefa internetowa, która jest coraz bardziej propagowana i to jakoś się tam liczy, te wszystkie streamingi i tak dalej, natomiast ja jestem starej daty, jednak płyta to jest płyta. I już, no, w tej chwili tak naprawdę sprawa wygląda w ten sposób, że płyta jest po prostu przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tutaj nie ma mowy za bardzo o tak zwanym utrzymywaniu się ze sprzedaży płyt, bo to jest absolutna mrzonka. No niestety takie są realia, ale muzyki nie robi się dla pieniędzy, tylko albo się ją ma w sobie, albo nie. I już, no. Ja po staremu postanowiłem nagrać płytę i to zrobiłem.
1: A my po nowemu sprawdziliśmy liczbę wyświetleń na YouTubie. No i jeżeli chodzi o rekord, to jest ponad 25 milionów. Tyle osób w Polsce obejrzało jeden z teledysków Piotra Cugowskiego. Czyli chyba nie jest źle.
2: Zdecydowanie to się dopiero zaczyna coś z tym dziać, z sankcjonowaniem tego całego biznesu streamingowego i duże firmy zorientowały się, że to jest rynek, który się rozwija, ale w dalszym ciągu prawnie jest wiele do zrobienia w tej sferze i nad tym pracujemy wszyscy. No, mam wrażenie takie, że póki co to jest jeszcze, że tak powiem, nazwałbym to dziki zachód. No. Młodzież jest przyzwyczajona do tego, że w ogóle ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po muzykę w tej chwili sięga się od tak. Przecież pamiętasz, jak było kiedyś? No, o to, żeby zdobyć płytę, trzeba było się postarać. No, to nie tak, że było coś za darmo, coś takiego. Nie, no, trzeba było za to zapłacić. I to jest naturalna rzecz. No, przecież produkcja płyty kosztuje niemałe pieniądze. I później, wiesz, patrzysz, że to po prostu jest w tej sferze internetowej po prostu za free. Trochę cię szlak trafia. No, ale takie są czasy. Ja też tego nie zmienię i nie będę z tym walczył.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Kiedyś rozmawialiśmy o marzeniach. Piotr przyznał, że marzy mu się płyta nagrana z orkiestrą. Ale część marzeń muzycznych udało się już spełnić. A to koncert z Garou, a to granie przed Whitesnake, a to John Lord. Czy są jeszcze jakieś nazwiska na tak zwanej liście marzeń?
2: Koncert Garou to był przypadek, rzeczywiście bardzo miło. Ostatnio mieliśmy okazję też zaśpiewać na takiej zamkniętej imprezie i fajnie porozmawialiśmy sobie. On w ogóle przystopował z takim graniem, wiesz, po 100 koncertów rocznie. Powiedział, że on się chyba jednak do tego nie nadaje i wybiera sobie miejsca i czas, kiedy chce występować i okej. Natomiast faktycznie taką niespodzianką i przypadkiem kompletnym był występ z Johnem Lordem rok przed jego śmiercią, jak się okazało. Później to był koncert w teatrze w Warszawie. A w ogóle cała sprawa wyniknęła przez Kasię Łaskę, która która wówczas była główną wokalistką Johna Lorda. O tym mało kto wie w tym kraju, ale o tym trzeba mówić. Kasia jest wspaniałą artystką i ja się jej zapytałem, mówię, słuchaj, skoro mamy zaśpiewać duet, tam nie będę w szczegóły wchodził. Mówię, ja wiem, że mieliśmy zaśpiewać Niemena pieśń Ocalenia, z tego co pamiętam. Mówię, wiesz co, jest taka okazja, mówię, to nie wiem, czy jest w ogóle szansa na to, żeby, bo wiem, że gracie razem, czy John by się zgodził, no w ogóle oczywiście nie liczyłem na nic. I ona mówi, wiesz co, a zapytam. I odzwania do mnie za kwadrans, nie wiem, i mówi, wiesz co, John się zgodził, przyjedzie, zagra ten utwór. Ja mówię, Jezu Chryste, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I tak się stało. Spotkaliśmy się na próbie w teatrze, porozmawialiśmy trochę, ja po prostu... Wiesz, język kołkiem mi stanął, ale wyszło i jest pamiątka i to jest taki fajny czas. Było też spotkanie z moim mistrzem absolutnym, z Dagiem Pinikiem zespołu King's X. Przyjechał do mnie na 30 urodziny, zagrał. To też była ogromna niespodzianka. W grudniu 2017 chyba nagraliśmy wspólnie utwór United i był u nas w studiu. W ogóle mieliśmy kupę czasu do porozmawiania. On akurat miał trasę koncertową po Europie i powiedział, że oczywiście, że przyleci i to zrobimy. Więc kupę szczęścia mam w życiu na pewno. Oczywiście tych występów w duetach i w różnych kompilacjach jest całe mnóstwo przez te 20 lat i ze wszystkich jestem zadowolony.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski dokładnie.

0: zetrzesz w pył.
1: Kiedy Piotr zaczynał swoją muzyczną karierę, nikomu się nie śniło, że muzyka właściwie za darmo będzie dostępna w internecie. Kilka dekad temu triumfy święciły płyty, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. Przed laty też nikomu się nie śniło zjawisko, które ostatnio robi zawrotną karierę, a mianowicie sztuczna inteligencja. Czy sztuczna inteligencja artystów przeraża, czy raczej fascynuje?
2: Nie, nic mnie w tym nie fascynuje i powiem dlaczego. Dlatego, że sztuczna inteligencja jest to zbiór ogólnodostępnych treści, które zostały wprowadzone czy zostały powiedziane przez ludzi żyjących, prawda? I więc to nie jest tak, że sztuczna inteligencja nazywa się sztuczną inteligencją, ponieważ korzysta z tej bazy danych, którą wprowadzili żywi ludzie. I tego typu eksperyment, on na pewno jest ciekawy, jest ciekawostką, ale no wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli za tym idą natychmiastowe zwolnienia dziennikarzy muzycznych, to jest przegięcie, to jest coś nie tak. To trzeba się zastanowić, po co to wszystko jest. To jest zjadanie własnego ogona, bo jeżeli odłączyć żywych ludzi od internetu dziś, prawda, to o czym miałaby mówić sztuczna inteligencja, nie wiem, za lat kilka, prawda, na dany temat. Nie wyobrażam sobie tego i wiesz, generalnie te czasy jest, mogę porównać do efektu powolnie gotującej się żaby, prawda, która jest sukcesywnie podgrzewana w wodzie i nie odczuwa tego, że za moment zostanie ugotowana i zginie. I to jest tak, że jednak myślę, że są granice. Nie wyobrażam sobie wywiadu ze sztuczną inteligencją na tematy, o których nikt nie wie, prawda? No bo to jest rozmowa z żywym człowiekiem, no to tak jak miałbym dawać koncerty do pustej sali, no podczas pandemii była to siła wyższa, ale gdzieś tam za pośrednictwem social mediów te koncerty ludzie oglądali, słuchali. Tak samo jak nie bardzo sobie wyobrażam pójść na koncert tworu wytworzonego przez sztuczną inteligencję, bo czym by to miało być, prawda? Ta niedoskonałość, którą każdy z nas ma, tworzy nas unikatowymi, a sztuczna inteligencja jest tylko i wyłącznie narzędziem. Oczywiście są też, powiedzmy, ciekawe aspekty tego, bo, nie wiem, można się uczyć języków, prawda, chociażby za pomocą takiego narzędzia, ale nie, wiesz, dla mnie jest to narzędzie po prostu tylko i już. I wydaje mi się, że jednak ta sztuczna inteligencja, ona na pewno bywa pomocna w służbie zdrowia na pewno, bo o tym się słyszy, prawda, że gdzieś ta szybkość w informacji jest inna, no ale muzyka i sztuczna inteligencja, no, jest to oksymoron, no, jest to bezduszne, a muzyka musi mieć duszę.
1: Muzyka musi mieć duszę, tak przy okazji jeszcze do niedawna wydawało się, że muzyka musi mieć też nośnik, no bo przecież płyta kojarzyła nam się z czymś, co wkładamy do odtwarzacza.
2: Młodym ludziom dzisiaj mówi się o tym, że wiesz, nie musisz posiadać, tylko trzeba mieć dostęp. I dzisiaj ta młodzież, wydaje mi się, że wiesz, nawet nie wie może, że potrzebuje, ale wszystko się ograniczyło do posiadania dostępu do czegoś. Ale ja się tak pytam, no a co będzie, jak wyłączą prąd? No to nie będzie tej muzyki, prawda? A jednak płyta jest formą taką, że trzymasz ją w ręce i nikt ci jej nie zabierze. Oczywiście jak nie ma prądu, też nie odtworzysz tej płyty, wiadomo, ale masz ten album i nikt ci tego nie zabierze. Dlatego oprócz oczywiście no, tej dystrybucji cyfrowej będą też płyty fizyczne. Oczywiście nie w takim nakładzie, jak to kiedyś było, ale w nakładzie, który będzie pozwalał tym największym fanom mieć taką płytę i to nie będzie z tym problemu żadnego.
1: Dzisiaj Piotr Cugowski w roli głównej w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Podróżujemy w przestrzeni, podróżujemy też w czasie. Na koniec porozmawiamy o marzeniach tych niespełnionych jeszcze. Czy Piotr Cugowski w skrytości ducha ma jakieś zawodowe plany? które chciałby zrealizować na przykład przed 50?
2: Dużo marzeń mi się spełniło, i tych zawodowych, i prywatnych. Ja bym miał może jedno marzenie, nie tyle do zrealizowania, bo realizuję cały czas. Marzy mi się na pewno płyta z dużą orkiestrą. To na pewno. Jeszcze nie wiem, z jakim repertuarem, ale marzy mi się tak zwana duża forma. To jest taka rzecz, którą chciałbym zrealizować przed 50, a w ogóle życzyłbym sobie, żeby ten świat nie wariował tak jak wariuje, bo mam takie wrażenie, że podczas pandemii, ja nie chcę tutaj truć oczywiście, ale tak króciutko powiem, że podczas pandemii, wiesz, wszyscy umieliśmy się zjednoczyć, wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że nic nie trwa wiecznie i tak dalej, po czym skończyła się pandemia i ten podział głęboki jest jeszcze większy niż był przed, ale to jest takie moje marzenie, żeby jakieś otrzeźwienie jednak przyszło.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Próbowaliśmy policzyć, na ilu płytach pojawił się nasz dzisiejszy gość, no i wychodzi na to, że licząc swoje płyty i oczywiście gościnne występy u innych artystów, to będzie 400 płyt. No to jest nie do uwierzenia. Jeżeli chodzi o Radio Złote Przeboje, to będzie chyba debiut. Wojciech Waglewski, za chwilę porozmawiamy. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Panie i panowie, Wojciech Waglewski, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj na pewno porozmawiamy o pasji do muzyki, o pasji do życia. Też odrobinę na pewno połapiemy się za słówka, no bo znalazłem kilka wywiadów z panem, no, które przeszły do historii. Sprawdzę też na pewno u źródła, co autor miał na myśli. Czy Wojciech Waglewski tak w skrytości ducha marzył o tych trzech literkach? MTV, czy nie?
1: No nie. Znaczy, po pierwsze ta estyma, jaką się te koncerty MTV, w ogóle MTV cieszyło, no to niestety dawno mamy to poza sobą i raczej te koncerty w tym MTV międzyświatowym tak zwanym, to są raczej wspomnienia tych słynnych, Claptonowskich, Nirvanowskich i tak dalej. Po drugie, mnie jakby duże formaty na przykład wystąpień, wbrew pozorom, ja wiem, że kiedyś mi proponowano nawet rolę w filmie, w którym największym marzeniem artysty jest występ w sali kongresowej, to wydawało mi się być bzdurą totalną, bo nigdzie się tak źle nie gra rock'n'roll jak w sali kongresowej. W związku z tym te dążenia do wielkich, wielkoformatowych koncertów czy produkcji, no, w moim przypadku są mniej istotne niż fakt, że przy okazji tych koncertów możemy zrealizować takie rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. W zasadzie każdy, czy to nagranie płyty, czy jakiś taki format typu MTV ma sens i znaczenie wtedy, kiedy on nas zmusza do jakiegoś większego wysiłku na pewno takie koncerty.
0: O koncertach wielkoformatowych, o koncertach tych nieco mniejszych na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale też obiecałem, że połapiemy się za słówka. Ja gdzieś znalazłem w jednym z wywiadów z panem takie zdanie, że pan zaczął śpiewać, bo nie mógł się dogadać z innymi wokalistami.
1: No nawet tego, co ja robię, nie nazwałbym śpiewem specjalnie, to jest raczej, znaczy ja umiem śpiewać, w sensie wiem, jak podzielić, wiem, jak wcelować w dźwięk, wiem, co z tym dźwiękiem zrobić, wiem, jak zaswingować. Mówię to na podstawie tego, że różni wybitni wokaliści mojej piosenki śpiewali i wiem, że tą umiejętność posiadam, natomiast bozia głosu niestety poskąpiła i nie mam tej pary i takiej mocy przede wszystkim, żeby to, co bym chciał przekazać, mógł. A więc bardziej jestem, tak jak to opowiadam często, takim panem, który na dworcu informuje, z którego peronu pociąg odjeżdża. I taka jest moja rola, a to wszystko, co pan łaskawie nazwał śpiewaniem, jest takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pograli, bo trudno założyć zespół big beatowy, chociaż są takie próby i są takie zespoły, ale nie jest to łatwe założyć zespół rockowy bez wokalisty, a rzeczywiście prawdą jest, że z wokalistami się dosyć ciężko pracuje, ponieważ najczęściej oni są przekonani, że są, pewnie słusznie, że są pępkiem świata i w zasadzie oni decydują o wszystkim, a my gramy w zespole, my jesteśmy, znaczy wszyscy połączeni ideą zespołu, a nie muzyków akompaniujących i chcemy to wszystko, co robimy, robić razem. To jest, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jako się rzekło, ale faktem jest, że ten zespół istnieje parę lat i przychodzą ludzie na te koncerty, więc ta idea się jakoś sprawdza.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji, ale tak z drugiej strony to sytuacja, że no niby w zespole mamy demokrację, ale rządzi jedna osoba, no to jest, przynajmniej z perspektywy tej osoby, to wygląda nie najgorzej, prawda? Jak to jest obecnie, bo na przestrzeni lat bywało bardzo różnie, tak mi się wydaje.
1: No myśmy tak mieli przez ostatnie 8 lat w naszym pięknym kraju, że mieliśmy demokrację, o której decydował jeden pan, nie będący nawet ani premierem, ani tym. Więc u nas to jest bardzo podobnie. My mamy pełną demokrację, tylko ja o wszystkim decyduję, bo jest taka historia, że w muzyce, a zwłaszcza w koncertowaniu, bardzo ważną sprawą jest dramaturgia tego koncertu. Ktoś po prostu musi nad tym czuwać. Ja widziałem mnóstwo koncertów wybitnych muzyków, które były nudne po prostu, no bo na koncerty fajnych muzyków przychodzą muzycy, a muzyków na widowni są tylko ci, którzy wchodzą na krzywego za darmo. W związku z tym jest ta pozostała część widowni, która kupiła bilety i którą trzeba czymś zainteresować, bo niekoniecznie ich interesują popisy, nie wiem, saksofonisty czy gitarzysty, a interesuje ich pewien rodzaj energii i pewien rodzaj obrzędowości, nie bójmy się tego, co się tam dzieje. Więc ktoś nad tym musi czuwać, ktoś musi czuwać nad tym, jak ten koncert zacząć. Ktoś musi czuwać też nad tym, żeby chciało się muzyką ten koncert grać, czyli my na przykład gramy w ten sposób, że nikt nie zna kolejności przed wyjściem na scenę i to się wszystko dzieje na scenie. Muszą być jakieś elementy takiego zaskoczenia i zabawy dla nas po to, żebyśmy się mogli wspólnie z publicznością zabawić i tak najczęściej bywa.
0: No, czyli o sztuce łączenia przyjemnego z pożytecznym. Wojciech Waglewski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje w programie Cała Muzyka. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż w muzycznej czasoprzestrzeni.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje. Dzisiaj wśród gości absolutna legenda, Wojciech Waglewski. Będziemy na pewno dzisiaj podróżować przez wszystkie te lata na scenie spędzone. Muszę też przy okazji tej podróży zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to Małgorzata Ostrowska mi opowiadała, jakie to mieli przeboje z cenzurą, albo Janusz Panasewicz opisywał spotkanie w gabinecie pewnego, nazwijmy to, polityka. Wy również mieliście problemy z cenzurą, prawda?
1: No, my mieliśmy największe problemy wtedy, kiedy nagrywałem zespół ze Zbyszkiem Hołdysonową, słynną płytę Świnie. I tam się okazało, no ale jeśli ktoś nagrywa w czasie, tuż po stanie wojennym, płytę pod tytułem Świnie i jest utwór pod tytułem 6 lat miało łęki, to nie powinien być zdziwiony, że nie możemy tego utworu myśleć na płycie. To, chociaż i tak cud, że tyle pieśni, mi się wydaje, że nie było bardziej oskarżającej z miejsca, w którym się znaleźliśmy w tych latach, niż ta płyta. Przeszliśmy przez ten okres, kiedy ta cenzura działała w paru sektorach jakby. No, jedna część cenzury dotyczyła tego, co będzie na płycie, druga część cenzury tego, co na koncercie, a jeszcze trzecia tego, co w radiu. Jeszcze była autocenzura, co było najgorsze, to znaczy wstrzymywali emisję niektórych utworów na przykład stacje radiowe, no bo wydawało im się, że to może źle być, wypaść. Ale z WW specjalnie nie mieliśmy takich kłopotów cenzuralnych, gdyż WW powstało już jednak w 85 czy 86 roku. Z tego, co wiem, no to już była końcówka tych szaleń cenzuralnych. Poza tym my się posługiwaliśmy językiem na tyle abstrakcyjnym na tej pierwszej płycie, że mogliśmy sobie dać radę, ale przy czym współpracując z programem trzecim swojego czasu, kiedyś tam przed płytą pierwszą WW, no mieliśmy zatarg tego typu z zespołem Waglewskim, Murawski, Nowicki, Hołdys, że trójka nie chciała wyemitować utworu Nie ma Boga z płyty Świnie, twierdząc, że to jest utwór antyklerykalny, antykatolicki i tak dalej. To było bzdurą oczywistą, bo nie o tym był ten tekst, ale efektem było coś takiego, że nie puścili tego utworu, nie wpuścili go do anteny. W związku z tym Zbyszek zainicjował bojkot programu trzeciego i na naszym koncercie w Stodole nie było w ogóle dziennikarzy właściwie i my zaczynaliśmy z WW w zupełnie innym radiu w związku z tym i tak dosyć tajemniczo, wynosząc gdzieś taśmy po cichu, nagrywając tak troszkę po znajomości, wybierając bardzo precyzyjnie utwory, które mogą się pojawić gdzieś tam antenie, a chowając te, które nie mogą. No jakoś takimi śladami, nie mieliśmy jeszcze takich zupełności otwartych mediów dla nas, ale to był już taki moment, w którym Jarocin, zresztą przed chwilą rozmawiałem o tej roli Jarocina, kiedyś odgrywał niezwykle ważną rolę i tak jak Michał by wtedy powiedział, jak założyłeś zespół, to idź teraz do Jarocina i tam musisz, tu jest brzydkie słowo, które nie będę powtarzał i potem będzie pozamiatane. Tak zrobiliśmy, wyjechaliśmy do Jarocina. Pamiętam, że ten pierwszy koncert jeszcze Rysiek Rider stał z boku na scenie, wtedy go poznałem i byliśmy dosyć wtedy awangardowi na tym pierwszym, zwłaszcza dosyć szaleni, tam Milo latał z tubą, znaczy nie z tubą, tylko z ligawą po scenie. Takie w ogóle różne brewerie, zupełnie niespotykane na festiwalach muzyki rockowej. Zostaliśmy przyjęci no bardzo specyficznie, to znaczy była cisza podczas koncertu i dosyć duży aplauz, który się przełożył przede wszystkim na sprzedaż pierwszej naszej płyty fantastycznie. I to nas, i ten Jarocin nas zbudował tak naprawdę. I po tym Jarocinie już mogliśmy spokojnie zacząć grać koncerty regularne, bo gdzieś tam fama się rozeszła w tym dziwnym zespole. No i potem to jakoś poszło, więc te media jakoś tak za bardzo nam nie przeszkadzały.
0: rozmawialiśmy o koncertach udanych. Pewnie nasi nieco młodsi słuchacze nie pamiętają czasów, kiedy to na koncertach, no, na przykład Perfektu, niektóre piosenki magicznie zmieniały słowa. Skoro o Perfekcie mowa, to ja pamiętam, że Grzegorz Markowski mi swego czasu opowiadał taką historię, jak to ćwiczyli pół roku przed pierwszym koncertem Perfektu. No i na ten koncert przyszło w klubie studenckim 7 studentów. No i panowie postanowili przekuć tę porażkę w sukces. Zakupili wtedy 17 win i urządzili sobie taką próbę, pijąc to wino z publicznością. Skoro o takich koncertach nie do końca udanych mowa, no to wy też mieliście taki koncert w Berlinie. Koncert, na który nikt nie przyszedł.
1: No tak, to był koncert, wraca pan znowu do zespołu Weblewski, tak. Nowickiej Morawskiej Holdys. No, to były takie czasy, ja wtedy byłem po dość wieloletniej pracy, głównie za granicą, w zachodniej Europie z zespołem Oceana, też z niemieckimi zespołem Gaja i tak dalej, i mnie się marzyło zagranie koncertów no właśnie w Europie Zachodniej. A Zbyszek Hołdys miał taką koncepcję, że musimy wyjechać do Ameryki. Znał taki klub w Nowym Jorku, w którym zadebiutował Polis. Granie w tym klubie polegało na tym, że występował zespół przez pół godziny, a po czym wpłaty do jakiejś tam skarbanki powodowały, że ten zespół mógł grać dłużej. I zespół Polis zagrał 2 godziny, co było wielkim sukcesem i spowodowało ich. No i opowiadał o tym bez przerwy, że tam, że Ameryka, Europa, tam trzeba zrobić sukces w Ameryce i dopiero potem myśleć o Europie. Efekty były takie, że zagraliśmy w Lublinie, zdaje się, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie potem w Stodole jeszcze byli ludzie, gdzieś tam byli ludzie, myśmy już byli tak troszkę, no mieliśmy ambiwalentny stosunek, mówiąc delikatnie, do tego projektu, no bo trudno było go realizować, nie mając wsparcia mediów, nie mając w zasadzie żadnej możliwości opowiedzenia, o czym on jest, i wysłuchiwania w trakcie koncertu, autobiografia i tak dalej. Chcemy być sobą, bo to nie ten zespół. I to było dosyć męczące. I w końcu wyjechaliśmy do Berlina. No ale ktoś to organizował z Polonii tamtejszej. Oczywiście nikt nie przyszedł na ten koncert. To była taka jedna historia. No ale to też troszkę na własne życzenie, bo nikt tego nie przygotowywał specjalnie. Tylko to były tak... Myśmy troszkę... Tak jak mówię, niby żartem, że jeśli się nagrywa piosenkę pod tytułem 6 lat Białołęki, to nie powinien się człowiek dziwić, że nikt tego nie chce prezentować, więc myśmy też założyli zespół, który z tyłu głowy mieliśmy, że podbije świat, ale tak naprawdę realia były takie, jakie były, i była świadomość tego, że wyżej czegoś tam nie przeskoczymy. Zbyszek miał swoje doświadczenia z Perfektem, zespołu mega popularnego. A myślę, że chciał, żebyśmy się znaleźli w takim świecie bardziej awangardowym, bardziej takim właśnie jarocińsko, jakimś tam tego typu, i chciał się przedostać do tej grupy. Bardzo to ciężko szło, bo on będzie już do końca życia utożsamiany z autobiografią i chcemy być sobą i z dorobkiem Perfektu, i nie dało mu się od tego odciąć. Ja jestem człowiekiem dosyć apodyktycznym i dosyć wymagającym, i Wojtek Morawski powiedział kiedyś, że ja muszę zbiewać tego zespołu, muszę założyć swój, bo się nie nadaje do grania w innych zespołach. Lata całe pracowałem w zespołach, akompaniując różnym artystom, a później się rozpuściłem, zacząłem grać z Osjanem przez lat chyba 6-7, gdzie wszyscy tworzyliśmy tą muzykę, i marzył mi się zespół, w którym będziemy jakby wszyscy nad tym materiałem pracowali. No i Zbyszek też mi już poradził, żebym nagrał coś sam, bo to już widać było, że nic z tego zespołu nie wyjdzie. No i tak sobie tak powstało WW wtedy.
0: Wojciech Weglewski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za chwilę wracamy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, ja nie przepadam za tym słowem, bo mam takie wrażenie, że jest ono odrobinę nadużywane. Ale zapytam, bo tym razem pasuje jak ulał moim zdaniem. Czy Wojciech Waglewski czuje się muzyczną legendą? Zaraz powiem, co odpowiedzieli inni.
1: Ja się czuję dobrze. To jest jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy i to jest jedyna odpowiedź, którą człowiek w moim wieku, jeśli może to powiedzieć, to jest wspaniale. Więc ja się czuję wspaniale. Nie myślę nigdy, jeśli odnosić owe słowa do legenda, do, nie bójmy się tego słowa kariery, to słowa kariera, bo kariera jakby tworzy legendy. Ja uważam, że i tak bardzo długo gram, i tak bardzo długo gram w tym zespole, z którym chciałem grać zawsze, ze swoim zespołem. Nagrałem muzyki z różnymi artystami mnóstwo, bo to się prawie 400 płyt uzbierało i w zasadzie jeśli karierę traktować jako takie kolejne, że przez całe życie człowiek poznaje jakby nie tyle zdobywa większą widownię, tylko zdobywa jakby kolejne elementy wtajemniczenia, poznaje innych muzyków, realizuje takie plany, jakie chciał zrealizować, to mam fantastyczne życie. I tak sobie wyobrażałem słowo kariera i czy to tworzy jakieś legendy? Nie wiem. Wszyscy artyści, których podziwiałem, w sumie w końcu jakieś legendy tam stworzyli. No, zespół SBB jest chyba zespołem legendarnym. Dla mnie był legendarnym parę lat po tym, jak powstał. Czy zespół Polanie, pierwszy zespół, który w ogóle podbił Europę, jest zespołem legendarnym? Nie wiem, a dla mnie jest legendarnym. Więc to jest bardzo subiektywna ocena. Na pewno to czytałem też taki wywiad z Fiszem, moim synem, który mówił, że mój zespół nigdy nie był na tyle popularny, że on był rozpoznawany, żeby go w szkole pytali, kto to jest, ojciec, i tam, że tam parę osób słyszało. I nigdy nie byłem w tej, i nie chciałem być jakby za własnym, to wynik moich własnych decyzji. Nie chciałem się pokazywać w mediach za dużo. Muzykę alternatywną i słowo alternatywa rozumiałem jako alternatywę od taka estetyczna, od brzydoty takiej piosenkowo muzycznej, nie wiem jak to nazwać, ja się raczej izolowałem i nie szukałem ani takich metod, jakby tu dojść do dużego grona słuchaczy i jeśli to jest sukcesem, to mi się udało akurat najbardziej. Ja jestem dosyć apodyktyczny i upierdliwy i wymagający. To powoduje, że myślę w sumie, że to też powoduje, że muzycy, którzy grali w WW, nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, na przykład mówiąc najprościej, ponieważ pracujemy w różnych sytuacjach z różnymi muzykami, z orkiestrami dużymi, małymi, gramy akustycznie, elektrycznie i tak dalej. Granie akustyczne jest o tyle jeszcze wymagające, że w pracy takiej muzyków rockowych, gdzie się pracuje w hałasie generalnie, czasami się nie słyszy. No, cała przygoda, którą się nazywa graniem, polega też na tym, że oprócz tego, że się pokazuje, jak się fajnie gra, to przede wszystkim się słucha. I granie akustyczne daje możliwość usłyszenia się na scenie przede wszystkim, nie tylko za pośrednictwem monitorów, ale usłyszenia instrumentów, jak brzmią naprawdę, tak spod palców, spod rąk. Wtedy słychać wszystko dokładnie, czy tam dociśnięte struny, czy stroi wszystko, można się pobawić dynamiką. Przecież proszę zwrócić uwagę, że od paru lat dobrych w muzyce rozrywkowej, w rockowej niestety też w dużej mierze nie istnieje pojęcie dynamiki w ogóle. Nie ma coś takiego jak dynamika, a już o pauzie to już nikt nie pamięta, że tam w utworze, nie wiem, Jamesa Browna była parasekundowa pauza, ba, nawet w autobiografii była pauza, ale już o dynamice nie mówię. Takie podstawowe elementy muzyczne. Muzyka popowa poszła tymi śladami takich wzorów koreańskich, nieco podglądając MTV nagrody i to jest taki po prostu cios trwający nie dłużej niż 3 minuty, który tak działa w zasadzie nie do końca muzycznie, no może Znaczy nie wykorzystuję, może inaczej, bo bywają tam oczywiście fantastyczne elementy muzyczne, są fantastyczni artyści, tak jak Billie Eilish, którzy potrafią się z tej magmy i z takiego schematu wydobyć szczęśliwie. Cały czas jednak jest potrzebna umiejętność skomponowania, chociaż coraz bardziej mi się wydaje, że tak zwana sztuczna inteligencja da sobie radę z muzyką popową spokojnie, ale z muzyką rockową już nie. Z muzyką jazzową nawet na pewno nie. Mhm. Bo ważne są intencje. To jest to sztukę różni od technologii, to w sztuce się pojawia intencja. Sztuczna inteligencja, żeby nie wiem co, intencji się nie zna tego pojęcia, nie potrafi tym obracać. Więc reasumując, to jest trudne, ponieważ te wszystkie duże, wielkie koncerty nie wymagają takich umiejętności, jakich wymaga granie w filharmonii, granie w dużych salach koncertowych przystosowanych do grania tego typu koncertów. No i wymaga, tak jak mówię, umiejętności takich, które wychodzą przy okazji, kiedy nie ma żadnych ulepszaczy tego dźwięku.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, Wojciech Waglewski. Słuchałem jakiegoś wywiadu z panem, w którym padły bardzo ładne słowa, zacytuję je z pamięci. Rozwój polega na tym, że z biegiem lat używa się coraz prostszych środków do przekazania coraz ważniejszych rzeczy. I jak to usłyszałem, przypomniała mi się moja rozmowa z Tomkiem Lipińskim. Zadałem mu wtedy pytanie, czy po wielu latach pisanie jest łatwiejsze czy trudniejsze. I on przyznał, że jeżeli chodzi o muzykę, to ma wrażenie, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to chyba z roku na rok jest coraz trudniej, żeby uniknąć powtórzeń banału i w jakimś tam sensie zjadania własnego ogona. Jak to jest pana zdaniem? Mówię o takiej karierze, która trwa kilkadziesiąt lat.
1: No, Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie dosyć pokrętne, z którym myślę od lat wielu. Mianowicie, że mądry człowiek ma w sobie taką moc, że potrafi rzeczy skomplikowane umiejscowić tak nad rzeczami prostymi, że te rzeczy skomplikowane stają się proste. Mówiąc w skrócie, to jest droga, którą postrzegałem u wszystkich wielkich artystów, za którymi tam nieśmiało podążałem, z którymi, niektórymi z nich grałem, na przykład Don Cherry, który zaczynał od free jazzu, harmonodiku i bardzo skomplikowanej struktury harmoniczno-skalowej i tak dalej. Jako człowiek starszy grał na pentatonice, zwykłe na pięciu dźwięków, na małej kieszonkowej trąbeczce, powodując niesamowite emocje. Widziałem jego koncert, który mnie dojechał, od Blackwell, taki perkusista, z powodu jakichś korków gdzieś tam w Niemczech na wielkim festiwalu. On potrafił sam z tą trąbeczką absolutnie zaczarować ludzi przez dwie godziny bardzo prostymi środkami. Czyli to dążenie do... Jakby to jest tak, że z biegiem lat, ale przede wszystkim z powodu doświadczeń, które człowiek zdobywa, okazuje się, że rzeczą nie jest ważną, ile się gra z dźwięków na przykład, tylko co te dźwięki ważą. Co ten dźwięk znaczy, jak ten dźwięk ma wyglądać, na ile ten dźwięk jest mój na przykład, na ile ja się dorobiłem już czegoś takiego jak własny ton, na ile to, co mówię, jest naprawdę moje, na ile jest wynikiem jakiejś tam współpracy. I oczywiście wyrzucanie rzeczy zbędnych jest bardzo fajnym procesem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy się włączy jakikolwiek program telewizyjny w Polsce z koncertem muzyki rozrywkowej, zabija takim, w cudzysłowie, rozmachem, taką ilością wszystkiego, co fabryka dała, rzuconą przy każdej piosence, niezależnie od tego, kto śpiewa. Nie dość, że pieśniarze, piosenkarze są ubrani bardzo kolorowo i buńczucznie i brokatowo i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bez przerwy zmieniającymi się regularnie światłami. I ja nie za bardzo mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje, bo kiedyś grałem na takim dużym festiwalu w Żarnowcu chyba i tam wystąpił zespół Jesus Jones amerykański, który miał tylko w kontrakcie to, że mają zagrać o 21, w związku z tym ten cały festiwal mało się nie rozwalił, bo każdy z muzyków, jak to w Polsce bywało kiedyś, przyjeżdżał kiedy, no wszystko się to tam przewalało. Niemniej wszystkie zespoły, które grały przed Jesus Jones i które grały pod Jesus Jones, wyglądały delikatnie mówiąc słabiutko. Przed nimi, zdaje się, grał Manam, który wyglądał jak zespół z restauracji, który gra piosenki Manamów, ponieważ wszystko świeciło cały czas, stroboskopy i tak dalej. Wyszedł Jesus Jones i nagle się pojawiła jedna barwa światła przy jednym utworze, jedna barwa w drugim i tak dalej. Tego się nie nauczyliśmy w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Ja dzielę świat w ogóle na świat muzyczny, na koncerty i na widowiska. Więc widowiska to są wielkie koncerty, tak jak u nas, nie wiem, polskie męskie granie i tak dalej, gdzie się ogląda muzykę przez telebimy, gdzie te koncerty trwają 8-10 godzin to są koncerty, które są fantastyczne, ponieważ one pokazują całą paletę polskiej muzyki świetnie, ale nie przepadam za nimi. Na pewno jako widz bym tam nie poszedł, a w sumie wydaje mi się, że percepcja się kończy na 2 godzinach. I przede wszystkim mnie interesuje słuchanie muzyki bardziej niż oglądanie widowisk. No a jest ta druga, równoległa jakby fala cała, na całe szczęście, muzyki niczego nie ujmując oczywiście męskiemu, bo to traktuję z całym dobrodziejstwem inwentarza, że są takie dwa światy. Jest cała świata poza światem widowisk, świata muzyki i tam są koncerty. I tam są koncerty. W ramach tej kategorii mamy bardzo mocnych przedstawicieli, więc na przykład Hania Rani. No. I to są koncerty, na których się gra głównie, na których się ludzi czaruje dźwiękiem, przestrzenią, na których stosuje się takie elementy muzyczne właśnie jak pauza, jak dynamika, jak różne jeszcze cuda, które cudami nie są. Znaczy nie są to na pewno cuda pokazujące rozwój technologii w wyświetlaniu, w ilości jeżeniówek, stroboskopów i tak dalej, ale to są cudenka muzyczne. I cały czas wierzę bardziej w Hanie Rani niż na przykład, i tu już nie powiem kogo, bo nie chcę, że nigdy się nie wypowiadam źle na temat żadnego artysty, więc wierzę w siłę, nie wiem, ludzi takich jak Leszek Mazurek, Hania Rani, jak ludzi grających muzykę, niż na przykład w ten koreański pop, który zdominował teraz w ogóle całą muzykę światową MTV, bo on działa bardzo atrakcyjnie, ale zupełnie... To jest w zasadzie już gotowa sztuczna inteligencja, mam moim przekonaniu. To jest w zasadzie jakby świat stworzony... No taki nieludzki, nie bójmy się tego słowa. Aczkolwiek to ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem i zobaczyłem, nie wiem, jak ja pierwszy film science fiction zobaczyłem, musiał być bardzo zabawny, ale wydawał mi się ten świat z tymi robotami i tymi komputerami jako taka kompletnie niesamowita przyszłość. Jeszcze pamiętam, jak pierwsze komputery te polskie wyglądały, tak pierwsze telefony komórkowe, więc to się musiało zmienić, musi się zmienić. Na koniec tego przydługiego monologu powiem tylko, że kiedy się pojawiły kompakty, to ja oczywiście też poniszczyłem, powrzucałem część płyt winylowych, bo myślałem, że nadchodzi nowej, będzie świetnie i proszę. Minęło wszystko, minęło kilkadziesiąt lat, winyl wraca do was. Kiedy się pojawiło wideo, wszyscy mówili, że już w ogóle koniec z kinem, kino dalej ma się dobrze. Także nie, to jest niemożliwe, żeby kontakt ze sztuką tak skracać w sensie streamingów, takich różnych historii. Może wygoda, może to jest wygodniejsze, może to przyspiesza ten kontakt, ale to nie na tym polega kontakt ze sztuką. Natomiast są dwa różne światy. Jest muzyka popowa, popularna z samej nazwy. Ona musi dbać o popularność i schodzi z tego piedestału sztuki, ale sztuka nadal trzyma się dobrze.
2: Radio Złote Przeboje.